0: Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: You make me feel alive again.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi. Grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradio.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
4: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
3: Cudownie!
4: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Magazyn reporterów zza mikrofonu kłania się Wam nisko. Weronika Kobus. Wiecie, jak bardzo uwielbiam opowiadać Wam o festiwalach, więc w dzisiejszej audycji na taki festiwal się wybierzemy, ale nie festiwal, który polega na rozbijaniu namiotu i słuchaniu muzyki całymi dniami i później tańczeniu do bladego świtu, ale o festiwalu, który jest rozrywką zdecydowanie bardziej dla umysłu niż ciała. Bo Łódź udowadnia nam, że festiwale to nie tylko wielkie koncerty na świeżym powietrzu, ale także i wydarzenia, które grać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistycznie wybierzemy się na festiwal rewolucji do Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ale więcej na ten temat opowie już mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski, który w rozmowie z gościem zaprosi Was właśnie na takie wyjątkowe wydarzenie.
11: Odwiedzamy łódzkie muzea.
12: Witajcie, tak, mam fajny temat. Słuchajcie, tak sobie rozmyślam, czy czasem nie jest to ten moment, moment na bunt, na rewolucję. No, będzie za chwilkę festiwal, festiwal Rewolucja, a tam właśnie o buncie. Świadomym buncie, przemyślanym, mądrym, nie takim, nie, bo nie, nie będę jadł, bo mi się nie chce i koniec. Bunt, niezgoda, rewolucja, ale przeciwko czemu? Przeciwko czemu można się buntować? Przeciwko komu? Gdzie? Jak? No to ważne pytania i poszukiwania odpowiedzi właśnie na festiwalu Rewolucja, gdzie na początek bunt wobec technologii. Powiem więcej, wobec współczesnej technologii, wobec ekranów, sztucznej inteligencji i tak dalej. No, nie macie czasem wrażenia, że trochę za dużo scrollowania, za mało lajków, za mało followersów, mimo że content wleciał, człowiek cały czas postuje, a tu jakby shadowban. Co zatem? Bunt? A może chodzi o sztuczną inteligencję w przestrzeni sztuki? Że to już nie będzie intencjonalne działanie człowieka, nie twórca z namysłem, a odtwórcza maszyna z algorytmem? Bunt? No a może chodzi o pracę? Naszą pracę. Mamy już nawet nie tylko obawę, ale i całą długą listę zawodów, które ma zastąpić sztuczna inteligencja. Zatem bunt? Rewolucja? Słuchajcie, kończę to wszystko oczywiście znakiem zapytania, bo to są zagadnienia, to są pojęcia, które pojawią się na festiwalu, na który zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych i mój rozmówca, dr Sebastian Adamkiewicz. Panie doktorze, bunt, tak? Wobec nowych technologii, między innymi, ale to jedno z zagadnień festiwalu.
13: Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi, nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom. No i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
12: Tak, to od razu powiedzmy, że festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca. Program festiwalu Rewolucja w Łodzi jest bardzo różnorodny, bardzo rozbudowany. Na początek jeszcze uroczystość w samo południe. W piątek to na Wzgórzu Niepodległości. Wszystko po to, by upamiętnić powstanie łódzkie. Wieczorem od 18:00 panel dyskusyjny, panel inauguracyjny, bunt przeciw maszynom, człowiek a technologia. O 20:00 projekcja filmu i gość. Zobaczymy film w reżyserii Kazimierza Kuca, Perła w koronie, a gościem specjalnym będzie Olgierd Łukaszewicz. W sobotę o godzinie 13:00 panel bunt w sztuce, później m.in. panel bunt w kościele. Będzie także Marsz Rewolucja, a wieczorem o 19:45 muzyka plus bunt. Jarocin, projekcja filmu, no i fala Piotra Łazarkiewicza. W niedzielę także różnorodnie, bo będzie tak, panel bunt po czechosłowacku, panel bunt po arabsku, bunt amerykański i wieczorem jeszcze żywiołak i ten koncert jako też, no może bunt przeciwko tak zwanej muzyczce, żeby posłuchać muzyki, też zakorzenionej w tradycji słowiańskiej. No dużo wątków, dużo tropów i okazja do tego, by brać udział w wielu wydarzeniach, bo zwróćmy na to uwagę, sam festiwal przybiera bardzo atrakcyjną formę, choć jest oczywiście bardzo mocno związany z historią, z buntem łódzkim, z rewolucją 1905. To wszystko oczywiście są wydarzenia historyczne, ale pokazujecie bardzo silne związki z teraźniejszością. To jest wręcz projektowanie przyszłości. To jest odniesienie do różnych kultur, różnych kręgów kulturowych na świecie, bo mówimy tutaj na przykład i o Stanach Zjednoczonych, i o Czechach, i o Słowacji, i o Czechosłowacji, i tak dalej, ale to też będzie pytanie o bunt w różnych, nie wiem, małych społecznościach, w społeczeństwach. To też bardzo ciekawe zagadnienie, co z mojej perspektywy ma pokazać uniwersalizm takiego zaangażowania, takiej niezgody, mądrego, jeszcze raz to podkreślam w swojej formie, sposobu na to, by powiedzieć dość, stop, potrzeba zmian.
13: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony 4 wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam 4 wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie państwo, czym jest feminizm arabski? Dowiemy się. Przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. Ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony kościołowi katolickiemu. Czy w kościele katolickim można się buntować? I tak dalej, oczywiście, no, jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje, jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny? To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest. To musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści. No oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń. No i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. w sobotę o 17.30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali powstanie łódzkie.
12: Dziękuję pięknie. Dr Sebastian Adamkiewicz był naszym gościem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i zaproszenie na festiwal Rewolucja, który startuje już w piątek, 19 czerwca.
10: Festiwal trwa w naszym mieście przez cały weekend od piątku do niedzieli. Podczas każdego z tych dni jest kilka wydarzeń, w których można wybierać. Myślę, że to wyjątkowo ciekawy temat, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy indywidualistyczna kultura, w której żyjemy, wydaje się nawet narzucać nam jakąś konieczność buntu przeciwko czemuś i wybrania sobie jakby wartości, przeciwko którym chcemy się buntować, stawiać się w kontrze. I tak mi się wydaje, że dużo obecnie całkowicie codziennych wyborów, jakie podejmujemy, okazuje się być oznakami buntu. Jeżeli troszeczkę głębiej na to spojrzymy, jeżeli będziemy chcieli te nasze codzienne czynności ubrać i przyporządkować pewnym wartościom czy postawom. Niesamowicie ciekawy temat. Powiem szczerze, że jestem kompletnie podekscytowana. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oczywiście mieści się przy ulicy Gdańskiej 13, więc tam należy się skierować, jeżeli chcecie wziąć udział w festiwalu. Tutaj przejrzałam sobie pobieżnie stronę zarówno muzeum, jak i profil facebookowy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i wydaje mi się, że jednak to na tym profilu facebookowym jest bardziej szczegółowo rozpisany program całego festiwalu z podziałem na godziny, dni i poszczególne aktywności, które w ramach niego będą się odbywać, także wydaje mi się, że najlepiej skierujcie się właśnie tam, jeżeli chcecie wizytę w muzeum w ten weekend zaplanować. Tak brzmi to pewnie dość enigmatycznie, skoro powiedziałam, że nawet codzienne decyzje potrafią być wyrazem buntu, ale tak sobie myślę teraz, że chociażby decyzja, żeby przejechać się gdzieś w dane miejsce komunikacją miejską albo pociągiem, to jest też pewien wybór nacechowany buntem, ponieważ można to postrzegać jako bunt przeciwko konsumpcjonizmowi, który bombarduje nas milionami reklam najnowszych samochodów, nakłania do tego, żeby posiadać jak najwięcej dóbr, chociażby takich jak właśnie ten samochód, który jest środkiem transportu, ale przecież nie musimy wcale podróżować w ten sposób. Możemy chcieć się przeciwko temu zbuntować i bardzo świadomie wybrać właśnie transport zbiorowy. Można w ten sposób zbuntować się przeciwko lobby paliw kopalnych, które przecież inwestuje mnóstwo pieniędzy w przekonanie nas, że zmiany klimatyczne, które widzimy przecież gołym okiem, wcale nie są spowodowane czy napędzane przez działania przemysłu właśnie paliw kopalnych. Także to też może być środek buntu. Powiedzenie nie, nie będę jeździć autem ze względu na moje przekonania i to będzie wyraz mojego osobistego buntu. Tutaj w ten bardzo niedelikatny sposób chciałam przejść do tematu zmian w rozkładzie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, o którym za chwilkę troszeczkę więcej opowie wam Iwona Borowińska, czyli dyrektor marketingu w właśnie łódzkich kolejach aglomeracyjnych, więc jeżeli chcecie dojechać gdzieś pociągiem, no to właśnie pojawiają się nowe opcje połączeń, które zawiozą was chociażby do Płocka z Łodzi albo z Pabianic do Warszawy. Posłuchajcie.
14: LKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyruszą 3 pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzew przez Łódź Galicką, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck. 2 pociągi odjadą z Łodzi w godzinach przedpołudniowych i 1 po południu. Czas przejazdu całej trasy wyniesie niewiele ponad 2 godziny. Rozkład jazdy umożliwi wygodne zaplanowanie całodniowych wyjazdów zarówno do Płocka, jak i do Łodzi. Nowością w ofercie LKA są weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy Wschodniej. 2 pary pociągów kategorii LKA Sprinter pojadą przez Łódź Retkinie, Łódź Kaliską, Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew. Odjazdy z Pabianic zaplanowano po godzinie 9 i 16, natomiast z Warszawy po godzinie 11 i 19. Dotychczasowe 2 weekendowe pociągi do i z Radomia od 14 czerwca pojadą codziennie, zapewniając regularne kursy pomiędzy miastami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi również w wakacje pociągi ŁKA Sprinter Koncertowy. Pociąg będzie odjeżdżać 17 czerwca i 18 lipca ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23.35. Będzie zatrzymywać się na stacjach Łódź Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do Warszawy Wschodniej dojedzie około godziny 1.00. Uruchomione zostaną również pociągi koncertowe w przeciwnym kierunku, po wybranych wydarzeniach muzycznych odbywających się na PGE Narodowym. Najbliższe pociągi odjadą w czerwcu 15, 26 i 27, w lipcu 14, 18, 19 i 23 oraz 4 i 5 sierpnia. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy oraz opis wszystkich ofert znajduje się na stronie internetowej lka.lockie.pl. Iwona Borowińska, dyrektor biura marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
15: Nie chcę mówić tutaj, że koniecznie zachęcam do buntu, ale myślę, że do wybierania jazdy pociągiem jako środku transportu na wakacje, myślę, że zdecydowanie mogę zachęcić. Bo sama podróżuję pociągiem w ogromnej większości przypadków, kiedy opuszczam moją rodzinną Łódź, więc na pewno da się to zrobić wygodnie i fajnie, że uruchomiane są coraz to nowsze połączenia. Za uwagę w dzisiejszej audycji buntowniczo-transportowej dziękuję. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
15: Magazyn reporterów kłania się nisko, za mikrofonem Weronika Kobus i po raz kolejny zapraszam na audycję związaną z kulturą, bo ten okres pomiędzy majem a październikiem w Łodzi i okolice to po prostu pasmo fantastycznych wydarzeń, no i nie mogę o nich nie powiedzieć. Tym razem wybierzemy się na małą wycieczkę do Zduńskiej Woli, bo dni Zduńskiej Woli, które przypadają w przyszły weekend, bo od czwartku do niedzieli 18-21 czerwca wychodzą z niesamowitą propozycją. Sobota i niedziela to takie typowe dni miasta, jakie możecie sobie wyobrazić. Wielki koncert, radiowe gwiazdy i tego typu wydarzenia. Ale dwa dni wcześniej, również w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli, pojawia się wydarzenie, które jest naprawdę kompleksowym eventem przyglądającym się bardzo dokładnie kulturze alternatywnej. I to nie tylko polskiej, bo mamy tutaj absolutnie darmowy koncert w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a więcej na temat tego wydarzenia opowie mi jeden z organizatorów Dni Zduńskiej Woli, no i zdecydowanie pasjonat kultury alternatywnej, czyli Paweł Szewczyk. W takim razie udało się przez internet, jak w czasach pandemicznych, minionych, strasznych, paskudnych, moim gościem jest pan Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola. No i tak się składa, że osoba, która macza ostatnio palce dość mocno w alternatywnej kulturze zduńskowolskiej. I chciałabym się najpierw zapytać, czy w ogóle trudno jest organizować taką kulturę inną niż mainstreamowa w mieście rozmiaru Zduńskiej Woli?
18: Dzień dobry. No, moim zdaniem nie jest też trudno. Wszystko też zależy też od charakteru miasta. Zduńska Wola ma ten charakter i ten gen alternatywny od bardzo wielu, wielu lat. Ja jestem rodowitym zduńskowolaninem. Wychowałem się też w tym mieście. W tym mieście również rozpoczynałem moje pierwsze kroki muzyczne, czyli z spotykaniem się z rówieśnikami, ze starszymi kolegami, zespołami. Tutaj również we mnie ten gen alternatywny został bardzo mocno też zakorzeniony. Zduńska Wola już od lat 80. miała bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kulturę alternatywną i ona się przez cały czas w mniejszym bądź większym stopniu też rozwijała przez lata 90. i okres ostatnich 20 lat. No i faktycznie od kilku lat staramy się również tą alternatywną muzykę, kulturę pokazywać szerzej, jako rzeczywiście zjawisko też bardzo ważne, które miało też istotny wpływ, bo uważam, że my jeszcze w Polsce nie doceniamy ponad 40-letniego istnienia kultury alternatywnej. Ona miała naprawdę bardzo duży wpływ i ma do tej pory. I tak staramy się rzeczywiście w Zduńskiej Woli połączyć zarówno tą rozrywkę też mainstreamową, ale też również z tą kulturą, która trafia do bardziej skonkretyzowanych też odbiorców i być może do mniejszych grup społecznych, ale to jest również istotne, ważne i moim zdaniem potrzebne.
15: Ja się odezwałam do pana głównie ze względu na koncert alternatywnej z Duńskiej Woli, który odbędzie się przy okazji urodzin miasta, ale z tego co widzę, to jest alternatywa, która jakoś tak już od dłuższego czasu się rozwija. Dzięki czemu, może dzięki jakiej instytucji udało się zorganizować nagle tak bardzo dużo koncertów alternatywnych właśnie w Duńskiej Woli?
18: No myślę, że nagle to nie do końca, bo te koncerty były organizowane od wielu lat. Ja też sam organizowałem te kilkanaście lat temu we mniejszej skali. No teraz staramy się przy współpracy z naszym Miejskim Domem Kultury. Mamy odpowiednie zaplecze. Od kilku lat staramy się zapraszać wiele różnych też zespołów. Te zespoły do nas przyjeżdżają. Te koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Zarówno były to koncerty niebiletowane, jak i biletowane. I tak od dobrych pięciu lat, jeżeli organizowane są Dni Miasta, to one również mają tą część swoją alternatywną. No w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie z okazji 200 urodzin miasta ta część alternatywna miała dwa dni, czwartek i piątek, i to było bardzo fajne też wydarzenie z dużym też odzewem, dlatego też postanowiliśmy to kontynuować i w tym roku to wydarzenie również jest dwudniowe, aczkolwiek należy zaznaczać, że zaczynamy je już koncertem, który niebawem w niedzielę, koncert biletowany. No niestety bilety się na ten koncert już wszystkie wyprzedały, natomiast będziemy mieli okazję w Zduńskiej Woli gościć na jedynym koncercie legendę nowojorskiej sceny Krisztakora, czyli zespół Shelter. No następnie oczywiście czwartek i piątek to scena alternatywna i tutaj w tym roku również wydarzenie bez precedensu, bo będziemy mieli na jednej scenie dwie ikony, jeżeli chodzi o muzykę lat 80. Dark Wave, czyli zagra ponownie z Duńskiej Woli po dwóch latach Klanów Zajmowsk, ale zagra również Ania Huwe, czyli legendarna wokalistka Ex My Deutschland. Ania Huwe wróciła bodajże dwa lata temu do czynnego grania. W ubiegłym roku zagrała wyśmienity koncert na Soundedit w Łodzi. W tym roku tylko dwa koncerty w Polsce, tym jeden z Duńskiej Woli. Serdecznie zapraszam. Będzie to miało miejsce 18 czerwca w czwartek. Natomiast w piątek sceną alternatywną zawładną nieco mocniejsze dźwięki, hardkorowo, punkowo-metalowe. I tutaj będziemy też gościć i młode zespoły, takie jak Lockdown z Poznania, ale też i czołówkę krajowej sceny, zespół Dola, Six Step Forward, Olds of Grace, polsko-angielski Bolkik oraz gwiazdą tego dnia będzie również nowojorska legenda zespół Madball. No następnie sobota i niedziela to są już koncerty na Stadionie Miejskim, skierowane do szerszego grona odbiorców, na które również bardzo serdecznie zapraszam.
15: Tak się zastanawiam, kto w takim razie odpowiada za tak różnorodny line-up, no bo mamy tu właśnie te zespoły gotyckie, które z pewnością przyciągną młodzież, bo to jest teraz coś, co w tej młodzieżowej niszy bardzo dobrze się niesie i z pewnością przyciągnie zainteresowanie, ale też właśnie eksperymentalny metal, bardziej black metalowe koncerty, zespoły hardkorowe, które wydaje mi się, że już trochę do takiej starszej wiekiem publiczności są skierowane. To ma po prostu tak szerokie zainteresowania, żeby to wszystko ogarnąć i wyselekcjonować.
18: Nasz Miejski Dom Kultury otwarty jest na bardzo szeroką gamę też muzyczną. Zresztą cała idea alternatywnej Zduńskiej Woli to jest prezentowanie różnych gatunków też muzycznych, a także tutaj poprzez to budowanie przestrzeni o rozmawianie o różnego rodzaju problemach, bo ja bym też chciał podkreślić, że same koncerty to jest tylko jedna część, ale obok koncertów odbywają się spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo ciekawe wydarzenia, które już od dobrych 3 lat na stałe się też wpisały. I tutaj też chciałbym też podkreślić, że jest to istotny element, bo w tym roku przy okazji koncertu Sheltera będziemy mieli okazję porozmawiać z wokalistą, z Rayem Kapo, który napisał wyśmienitą książkę From Punk to Man, gdzie opisuje swoją transformację, jak od muzyka, od punkowca przeszedł do mnicha. No, zespół oczywiście bardzo mocno jest związany z ideą też Hare Krishna i z kulturą też indyjską, także będzie i okazja i porozmawiać również też o tym. Będziemy też mieli przy okazji koncertów 18-19 spotkanie z Rafałem Księżykiem, który napisał w ubiegłym roku wyśmienitą książkę o polskim postpunku, czyli Fala, rok 1984. Tam również zahaczał fenomenalny zespół ze Zduńskiej Woli, Kontrolawu, który funkcjonował z początkiem lat 80. Będziemy mieć spotkanie też z Tymonem Tymańskim, którego przedstawiać chyba też nie muszę, ale też z redaktorami naczelnymi magazynu muzycznego Noise dotkniemy też problematyki takiej, czy we współczesnym świecie papierowa prasa muzyczna jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzeba do tego, żeby sięgać do papierowej prasy. No moim zdaniem temat bardzo też ważny. Porozmawiamy z Tomkiem Barszem, który odpowiada za bardzo dynamicznie się rozwijający festiwal Summer Dying Loud po bliskim Aleksandrowie, o tym, jaką rolę mają małe i średnie miasta właśnie w promocji kultury niezależnej i muzyki alternatywnej. Także szereg tych też spotkań ważnych, na które przychodzi bardzo też wiele osób. Sporo też młodzieży, która też może w ten sposób i posłuchać, i zapoznać się z tym, co było w latach 90. Bo my tak trochę już nie pamiętamy, jak wyglądały też lata te 90. To wszystko też pokazuje i otwiera nam na taką różnorodność, integrację i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Dlatego też będziemy się starali zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych dla każdego z odbiorców zaproponować w Zduńskiej Woli coś naprawdę też interesujące.
15: Cieszę się, że został tu wspomniany Tomasz Barszcz, czyli właśnie organizator Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Mam wrażenie, że panowie po prostu gracie w jakiejś swojej osobnej lidze i akurat tak się zdarza, że oba te wasze wydarzenia znajdują się nie tylko w województwie łódzkim, ale też mają bardzo właśnie silny związek z urzędami miasta i miasto w obu tych przypadkach odgrywa ważną rolę w tym, żeby ta kultura faktycznie miała swoje miejsce i była wspierana i traktowana jak pełnoprawna część kultury.
18: To jest pełnoprawna część kultury, tylko musi mieć też odpowiednie dla siebie też miejsce, bo naprawdę z muzyki niezależnej, z kultury alternatywnej wyrosło bardzo wiele obecnie pewnie mainstreamowych artystów i to też trzeba umieć też dostrzec. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów, ciekawych osób i nie wszystko rzeczywiście musi się też odbywać na dużych halach, na wielkich też stadionach, bo to też jest miejsce. I też ja z kolei też uważam, że właśnie takie małe i średnie wielkości miasta, no bo Aleksandrów nieco mniejszy niż Zduńska Wola, Zduńska Wola średnie miasto, jest pełno 40-tysięczne, ono właśnie ma istotną rolę w odegraniu właśnie po to, żeby i również te elementy pokazywać, zwłaszcza no jak się ma też i odpowiednią też historię, bo z miasta wyrosło też sporo bardzo ciekawych zespołów i będziemy na przykład też w tym roku przypominać twórczość zespołu Kontrolawu, a także kosmetyku Mrs. Pinki, bo już w ubiegłym roku udało nam się porozumieć z Mary z Polski, która w specjalnie dedykowanym projekcie będzie grać właśnie utwory Kontrolawu i kosmetyki Mrs. Pinki. Premiera będzie 20 czerwca w Zduńskiej Woli. Kolejny z tym projektem koncert będzie byliśmy na festiwalu w Jarocinie, także w ten sposób również staramy się oddać należną część tym twórcom, którzy się chociażby z naszego miasta wywodzili, a w swoich czasach no niestety nie mieli okazji na to, aby nawet ich nagrania zostały w jakikolwiek sposób wydane.
15: No to w takim razie już zmierzając do końca, jakie najbliższe wydarzenia można zobaczyć w Zduńskiej Woli i czy są biletowane i jak się na nie dostać?
18: Jeżeli chodzi o najbliższe, to w najbliższą niedzielę koncert grupy też Shelter. Ten koncert jest już wyprzedany. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywną Zduńską Wolę, 18, 19 czerwiec, czwartek, piątek, wydarzenia są wolne. Wstęp jest wolny dla każdego. W czwartek zagra krakowski Alembik i Clan of Zymus oraz Ania Hughe. W piątek zagra zespół Logna, Stigfer Forward, zagra zespół Dola, zespół The Ball Kick, Olus Grace oraz Nowojorczycy z Medball. Zapraszam bardzo serdecznie na te wydarzenia. Również zapraszam na sobotni koncert projektu Mary z Polski, która przypomni utwory znakomitego zduńskowolskiego zespołu Kontrola W. No i później już powstałego w Warszawie, ale na gruzach Kontroli W zespołu kosmetyki Mrs. Pinky. Także z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend i w kolejny weekend do Zduńskiej Woli.
15: Super, dzięki bardzo.
18: Bardzo proszę.
15: Moi drodzy, gwiazdy światowego formatu podczas bezpłatnej imprezy z okazji Dni Miasta w Zduńskiej Woli. Tego nie można przegapić, zwłaszcza, że to nie tylko koncerty, ale i tak jak już wspominaliśmy w rozmowie, naprawdę ciekawe spotkanie z kulturą alternatywną, zarówno z dziennikarzami muzycznymi, jak i innymi organizatorami wydarzeń w okolicach Łodzi. Moim gościem był Paweł Szewczyk, za mikrofonem Weronika Kobus. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
19: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
20: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
21: Poranne godziny szczytu jeszcze na dobre się nie zaczęły, więc przez samo centrum miasta jedziemy sprawnie, chociaż na pewno tłoczno robi się już w okolicach dróg dojazdowych, czyli na Brzezińskiej, Strykowskiej czy Falki, a także w okolicach Łagiewnickiej, Inflanckiej, Włókniarzy i Aleksandrowskiej. Więcej aut na pewno będzie też już na Fabianickiej i przy rondzie lotników lwowskich.
22: Chcecie jeden powód, dla którego warto było wstać wcześniej? Proszę bardzo, szybciej można robić fajne rzeczy. My podkręcamy tempa, wy działajcie. Waldek Derłak, dzień dobry, hej, jest 6:30.

Dekamoksy Galaxy w Meloradio, tak podkręcamy tempo. A ja mam coś dla was, tak z samego rana o tej porze. Torba Meloradia czeka na was. 321-321-777. Przed nami trzy szoty w Melo. Dzwońcie już teraz i zgarniajcie torbę. Przyda się na co dzień, a na wakacjach to już koniecznie na pewno musicie ją mieć. 321-321-777. Taka torba Meloradia może być wasza z samego rana o tej porze. To się nazywa dobrze zacząć dzień. No to próbujcie. Czekam za 27.

0: Don't Wanna Go Home i Meduza. W Melo Radio podkręcamy tempo. Cześć Krzysiek, hej, hej.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Cześć Krzyśku, hej, hej. Co tam u ciebie dzisiaj? Teraz do pracy słyszałem, ale później będzie się działo.
1: No później, najpierw aktywnie, bo najpierw bieganie, czyli standardowo jakieś 6-10 km. A wieczorem już rekreacyjnie, czyli przed telewizorem mecz Francuzów dzisiaj, więc będzie to oglądać.
0: Będzie co robić, okej. Okay, no dobra, to uważaj, bo dla ciebie teraz...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Krzysiek, herbata czarna czy zielona?
1: Zawsze czarna.
0: Spacer po plaży czy po górach?
1: Po plaży.
0: I teraz uważaj, oglądanie meczu. Lepiej na żywo czy w telewizji?
1: Zawsze na żywo.
0: Pewnie, że tak. No chyba, że mistrzostwa akurat są trochę daleko, no to wtedy przed TV, nie? Dobra, jasne. Trzymamy kciuki razem z tobą. Pobiegaj, później pooglądaj, a potem wszystko spakuj w torbę Melo Radia, która jest już twoja. Pakujemy i wysyłamy. Hej!
2: Trzy szoty w Melo.
0: 15 minut i będzie siódma. Zdążycie ze wszystkim, tylko ogarniajcie tam odpowiednio, a żeby lepiej szło, to my podkręcamy tempo w Melo dla was od samego rana. Dzisiaj tak wypadło, że we wtorek. No i bardzo fajnie. 16 dzień czerwca przed nami. Hej, hej.

0: Tak jak lubicie. I like the way you kiss me. Gramy od samego rana w Melo, tak podkręcamy tempo, tak budzimy was. No i tak rozkręcamy ten wtorek. Jest dziś 16 dzień czerwca, Artemas w Melo, podkręcamy tempo. Jest Marcin i będą newsy.
1: Cześć, a w tych newsach będzie dużo Iranu. Aż dwóch z trzech informacji się pojawi.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada też się pojawią. A, no i pojawi się prognoza pogody dla Polski, znaczy się. Posłuchajcie, podobno ma być coraz lepiej. Trzymamy za słowo.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Jedź na tu Noru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

0: stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Money.
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz

mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.

0: coraz więcej słońca widać już na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że dzień będzie zdecydowanie słoneczny. Chmur się co prawda całkiem nie pozbędziemy tu i tam chmury na pewno się pojawią, ale synoptycy i tak nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Około 12 stopni mamy na termometrach. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 20, więc będzie trochę cieplej niż wczoraj, ale wiatr cały czas może mieć silniejsze porywy.
1: To już prawie 7 rano. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Statki ponownie przepływają przez cieśninę Ormus, a Donald Trump zapowiada, że kluczowy szlak transportu ropy w piątek zostanie całkowicie otwarty. Tego samego dnia ma zostać podpisane kończące wojnę porozumienie z Iranem. Teraz zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a tam same remisy. Hiszpania wywołała sensację po bezbramkowym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Arabia Saudyjska-Urugwaj. Iran natomiast zremisował z Nową Zelandią 2-2. Archiwa bytomskiego górnictwa trafią do świata cyfrowego. Digitalizacją zajmie się Muzeum Górnictwa Węglowego, mówi kierownik Archiwum Miejskiego w Bytomiu Izabela Wójt.
3: Najstarsze dokumenty to są z 1856.
2: W Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu znajduje się naprawdę bogaty zbiór dokumentów.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: A my naprawdę na bogato proponujemy wam zacząć ten poranek i podkręcamy tempo, żeby lepiej poszło. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Bartek, Marcin i Daria. Siema, siódma jest.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Łapcie pozytywną energię, bo dzisiaj od rana razem z wami bierzemy się za wtorek, 16 dzień czerwca, a już za chwilę w Melo o tym, że warto na spontanie podejmować wyzwania. Wcześniej topik i back, jeżeli, sorry, papy, 13 minut po 7.

0: Better Me Rehab w Meloradio, czyli jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku wakacji. Widzimy się i bawimy tam razem z wami, a bilety na to wydarzenie będzie szansa zgarnąć jeszcze dzisiaj w Melo, więc bądźcie blisko. A teraz o tym, jak to zostać można gwiazdą. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście takie zdanie, czy jest na sali lekarz? No, czasami takie rzeczy się zdarzają, ale spokojnie, to trochę inny kierunek będzie, bo tym razem padło trochę inne pytanie. Na początku koncertu w Australii okazało się, że nie dotarł na niego pianista. No, zaniemogło mu się. Na sali był jednak komplet publiczności, a orkiestra nie chciała odwoływać koncertu. Żeby nie odwoływać wydarzenia, dyrygent wyszedł na scenę i zapytał wprost, czy na sali jest jakiś muzyk. No, albo ktoś, panie, panowie, kto potrafi czytać nuty i chciałby zagrać koncert razem z nami, czyli z profesjonalną orkiestrą. No i się zgłosił szybko, 21-letni student politologii, słuchaj. Uratował koncert, okazało się, że został trochę niechcący jego gwiazdą, chociaż przyznał szczerze już po, że trochę to jednak musiał improwizować, ale jakoś poszło. No i los.
1: No i tak ma być, no.
0: No, tak trzeba żyć w życiu, przecież chodzi o to, słuchajcie, żeby znaleźć się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Także wykorzystajcie swoje okazje, jakie wam się dzisiaj trafią. A teraz to my wam zagramy i podkręcamy tempo w Melo i już 20 minut po 7.

0: Bob Sinclair w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, jeżeli dzisiaj tak czujecie, że no, tak troszeczkę nie do końca ten wtorek się wam zaczął, to pomyślcie może o tym, co jeszcze przed wami i czego tak naprawdę bardzo mocno nie możecie się doczekać. To zdecydowanie czas lepiej popłynie. Już prawie w pół do ósmej. Daria Marx za chwilę w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
0: Thank you.

Pryska i lato w Melo Radio i czekamy na to, aż będzie naprawdę gorąco i zaczniemy znów narzekać, że ale upał. Słuchajcie, gorąco to się niektórym robi, jak nagle się okazuje, że nie mają przy sobie tego, co jeszcze nie tak dawno mieli, czyli że coś zgubili. A miejscem, gdzie się najczęściej zostawia, albo jednym z takich miejsc, jakieś swoje rzeczy jest oczywiście taksówka. Jedna z takich dużych firm przewozowych, co to wożą ludzi na całym świecie, zrobiła taki zestaw najoryginalniejszych rzeczy, które to ludzie zostawili u nich w ich autach. I była to między innymi taka akcja jak zmywarka. Ktoś zmywarkę przywoził i zapomniał. No. Ponad 400 pączków ktoś zostawił. Żywe ryby ludzie gubią. Monitor ktoś zapomniał. Dwie suknie ślubne też się znalazły. I potężne akwarium. No i zgubiony telefon albo klucze przy czymś takim to w ogóle sobie nic. Cześć. Jak się okazuje, niektórzy pół mieszkania potrafią zgubić w taksówce. Justin i Nicki w Melo za 17:08.

0: prosto z miejsca 11.30 Melo Radio w ostatnim najnowszym notowaniu Bibi Rexa, David Guetta i Seth Gars. Melo, tak budzimy was dzisiaj we wtorek rano, już za 8 minut będzie 8 i już za chwilę będą newsy.
1: A w nich między innymi o liczbie mieszkań na wynajem. Podobno jest ich więcej.
0: Sprawdźcie koniecznie to już za chwilę o tym w Melo Radio.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers, All The Time.

0: a jaki czas w pogodzie przed nami, o tym też powiemy.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji

0: Na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Trafik.
15: O tej porze kierowcom przyda się na pewno dodatkowa dawka cierpliwości, bo można utknąć w kilku miejscach, między innymi na Palki, zwłaszcza przy Wojska Polskiego i przy Telefonicznej, ale przez Rondo Solidarności wcale nie jedzie się łatwiej. Na skrzyżowaniu Marszałków też dobrze będzie mieć trochę więcej czasu. Podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej.
16: Około
15: około 13-14 stopni mamy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 20, więc będzie cieplej niż wczoraj, no ale wciąż bez upałów. Słońca będzie naprawdę sporo, tu i tam pojawią się na pewno chmury koło południa, ale synoptycy i tak nie prognozują.

0: prognozują żadnych opadów. Wiatr nie będzie bardzo dokuczliwy, ale może mieć trochę silniejsze porywy od czasu do czasu, a ciśnienie będzie w normie.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Wielka policyjna obława w Małopolsce. Policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza. To w związku z zabójstwem młodej kobiety, do którego doszło wczoraj wieczorem w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim. To były chłopak zabitej 19-latki. Jego poszukiwania są wielokierunkowe, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
3: Sprawdzamy zarówno rodzinę tego 19-latka, jego znajomych, ale również to są tereny bardzo mocno zalesione.
2: Policja przeczesuje teren z pomocą śmigłowca i dronów. Do poszukiwań dołączył też GoPR. Jest pierwsza kanadyjska umowa w ramach unijnego SAFE. Została podpisana w poniedziałek i dotyczy sprzętu łączności. Dostawcą ma być polska firma Enamor International. Liczba mieszkań na wynajem w maju poszła w Polsce w górę. Rok do roku wzrosło o 13%. Tak wynika z analizy portalu gethome.pl.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: Od rana w Melo Radio podkręcamy tempo. Teraz już ósma na zegarach. Waldek, Marcin i Daria, coś z siema, inni gadają. My już gramy, a za chwilę sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko.

0: Już wiecie, że to będzie dobry wtorek, ale może być jeszcze lepszy, jeśli odpowiednio podziałacie, a właśnie teraz jest na to najlepszy moment i najlepsza okazja. Zaczynamy już za chwilę zabawę, gotowi na wszystko w Melo Radio. Do zgarnięcia dla was są Skiety i Melo Torba i to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do nas.
1: 321-321-777, pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Jak jesteście gotowi na wszystko i czujecie, że chcecie się wykazać, to właśnie teraz jest najlepszy moment. Dwie osoby mają szansę na zgarnięcie prezentów, które mamy dla was. Melo Merch czeka, są Skiety i Melo Torba. Czekamy, dzwońcie. 321-321-777.

0: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Podkręcamy tempo i dzisiaj razem z nami dwóch zawodników powinno być. Powinien być Mateusz. Który to Mateusz? Dzisiaj będzie grillował po południu, ale powiedział, że najbardziej to by chciał pojeździć wyścigówką. Jesteś Mateusz? No nie, nie róbcie
2: halo,
1: mi tego.
2: Halo.
1: No właśnie tak myślałem, bo tutaj się taka fajna lampeczka się paliła, ale zgasła była i chyba nam się Mateusz rozłączył albo w tą wyścigówkę już wsiadł. Ale jest Michał chyba. Jesteś Michał? Cześć Michał.
3: Jestem.
1: Michał, u ciebie też nieźle dzisiaj z samego rana, bo Michał z SOR-u wraca, ale uspokój, że wszystko jest okej i dlatego dzwonisz do Melo.
3: Jest okej. Syn mi pozmieniał plany na cały dzień, ale jest okej.
1: Dobra, trzymamy kciuki, żeby się wszystko ułożyło. Słuchaj, ja w planie mam zabawę, gotowi na wszystko. Dzisiaj ty występujesz, musisz zgłosić się swoim imieniem do odpowiedzi. Taka zasada. Będą dwa pytania, za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną mamy Melo torbę. Uwaga!
0: Gotowi na wszystko.
1: Pytanie numer jeden. Zamek Ogrodzieniec znajduje się w województwie śląskim czy wielkopolskim?
3: Michał.
1: Michał.
3: Śląskim.
1: Śląskim. Dobrze.
2: Dobrze.
1: Co jesteś taki, Michał, niepewny trochę swego, co? Bądź pewny.
3: Musiałem pomyśleć chwilkę.
1: No, pomyśleć czasami warto, czasami trzeba po prostu strzelać. Dobrze, punkt dla ciebie. I uwaga, jeszcze drugie pytanie. Czy trójkąt prostokątny może być równoboczny? Tak czy nie?
3: Tak.
1: Nie. Zakręciłem trochę, co w głowie teraz? No, zdarza się. 50% było dobrze, a ta druga, mniejsza połowa trochę nie poszła, ale spoko. Jeden punkt na twoim koncie, w związku z czym melotorba. Już pakujemy, już dla ciebie ją, Michał, wysyłamy. Brawko dla ciebie, trzymaj się, ściskaj syna i bezpiecznie tam proszę się zachowywać dzisiaj, żeby druga wizyta na SOR-ze się nie odbyła dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki bardzo.
3: Nie
1: ma takich chyba. Super, cześć, dzięki bardzo, do usłyszenia, hej, hej.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.

0: numer wymiata. Podkręcamy tempo w Melo Radio, 27 minut po 8. Słuchajcie, a propos wymiatania. W Holandii pewien właściciel food trucka znalazł dobry sposób, jak posprzątać ulicę zrzucanych tam niedopałków. Za każde 20 takich zebranych i posprzątanych można u niego dostać porcję naleśników.
1: No.
0: I to się nazywa ciekawy program lojalnościowy. To jest właśnie to. Tak, gramy wam we wtorek rano. Dzisiaj 16 dzień czerwca. No i mamy dużo energetycznej muzy dla was, co za chwilę dane udowodnię. If Only You w Melo Radio. Już za chwilę.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroën.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: wszystkie mięsa mielone, wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

Ale soy to of love, Heroes. No, z taką muzą można wszystko. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Wakacje to najlepszy czas na dobre melo i fajną przygodę, a najlepsze miejsce, żeby to połączyć, jest nad polskim morzem. W środku lata widzimy się w Kołobrzegu i razem bawimy na Sunrise Festival przy najlepszych setach, które zagrają Usual, Rehab, Axwell i Afrojack. Nie przejmujcie się, jeśli jeszcze nie macie biletów, ogarniemy temat już dzisiaj, tylko bądźcie przez cały dzień z Melo Radiem. Dziś znów bilety na Sunrise Festival do zgarnięcia dla Was, a to mega wydarzenie w wakacyjny weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. W Melo Radio teraz Gibbs i już za 18 minut 9, a za chwilę gwiazdy Sunrise Festival właśnie. Axwell i Ingrosso w Melo. Sun is shining. Tak, zagramy dla Was w Melo Radio.

0: Fire, fire, takie gorące dźwięki mamy dla was i mamy najlepszy drop nowych hitów w Melo. Już za 8 minut 9 jest Marcin, będą newsy.
1: A w nich będzie bober, a nawet więcej niż jeden, bo bobry.
2: A już o 9 zagramy.
0: Gray będzie i nawet więcej, bo Thomas Gray. A czy w końcu więcej będzie na termometrach i więcej słońca? O tym w prognozie za chwilę w Melo.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland! Razem z Melo Radiem.
4: Dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus. Szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99.

0: mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Castorama.
7: Teoria
9: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie.

0: rany godziny szczytu cały czas dają się we znaki kierowcom w Łodzi. Utknąć można na Wróblewskiego, Politechniki i Wólczańskiej. Na Obywatelskiej też aut będzie więcej. Podobnie sytuacja wygląda na Przybyszewskiego, Kilińskiego i Przędzalnianej. Przez samo skrzyżowanie Marszałków też jedzie się ciężko, podobnie przez Rondo Solidarności. Bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam teraz w Łodzi i ma być tak przez większość dnia. Co prawda jeszcze będą mogły pojawić się chmury, ale nie przykryją nam one całego nieba i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. 15 stopni mamy teraz na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 20, bez szału, ale trochę cieplej niż wczoraj. Wiatr będzie przy tym umiarkowany, a ciśnienie utrzyma się w normie.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Dwie obławy zakończone. Według nieoficjalnych informacji policja zatrzymała podejrzanego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wczoraj na jednym z parkingów zastrzelony został 44-letni Rosjanin, artysta Siemion Skrapecki. Główną hipotezą śledczych jest to, że doszło do egzekucji na przeciwniku Władimira Putina. Koniec policyjnej obławy także w Małopolsce. Tu również nieoficjalnie służby znalazły ciało poszukiwane.

0: 19-latka miał zabić swoją byłą dziewczynę w Mszanie Dolnej. Bobry z okolic Obornik w Wielkopolsce nie dały za wygraną po tym, jak ktoś zniszczył ich tamę. Wzięły się do roboty i zbudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
1: No ale one, dorabiając troszeczkę do tego bajki, przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej.
0: Leśnicy przypominają, że niszczenie tam bobrów jest nielegalne.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Wiadomo, z bobrami to lepiej nie zadzierać. Za to z wtorkiem dajecie sobie radę świetnie i nie stawiajcie żadnych tam, tylko bierzcie go, tak wiecie, na 100%. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy.

Roxana Węgiel. W Meloradiu tak podkręcamy tempo dla tych wszystkich, którzy już wciągnięci mocno przez ten wtorek. Słuchajcie, wiem, że macie jeszcze sporo dzisiaj przed sobą, ale zobaczcie też, jak dużo już zrobiliście dzisiaj. Co najbardziej wam się udało do tej pory? Pomyślcie o tym, od razu energii więcej się pojawia na pozostałą część dnia. A u nas energetycznie, jak zawsze w Melo, podkręcamy tempo i teraz Bad Angel i Animal Lisa w Melo. 12 po 9.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Macie jeszcze szansę dołączyć do naszej ekipy i pojechać do Belgii na Tomorrowland. Przeżyją to na pewno razem z Melo, Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: To mi się podobało. Chcecie też przeżyć coś niesamowitego? To wbijajcie szybko na meloradio.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Mamy dla was też Tomorrow Paki, no i o transport też nie musicie się martwić, zabieramy was tam i z powrotem. No i teraz uwaga, Kasia, kogo najbardziej chcecie zobaczyć i usłyszeć na Tomorrowland?
2: Fischera chyba. Wiem, że to jest Tosi w ogóle ukochany artysta.
0: Będzie tych gwiazd naprawdę sporo. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Czekamy na was i na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. To jest możliwe. Możecie być w Belgii, w Boom i bawić się tam razem z nami. Czekamy na was, na wasze filmy, foty i zgłoszenia. Huntrix już teraz, a za chwilę jeden z artystów, który zagra dla was na Tomorrowland. Alan Walker to będzie w Melo. 17 minut po 9:00.

0: Kierowi, Adrian Nate, prosto z miejsca pierwszego najnowszej 30 Meloradia. A już w najbliższy piątek, 19 czerwca, startuje nowy darmowy cykl imprez Płynę z Melo, który połączy radiowy klimat z letnią atmosferą warszawskich bulwarów. To specjalnie dla was prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. Olek Pych na żywo poprowadzi 30 Meloradia. To już w najbliższy piątek. No a zaraz po tej na żywo prowadzonej 30 Meloradia wystartuje prawdziwe dobre melo. Między innymi zagra Mafia Mike. Dla was to już w najbliższy piątek.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Skocz na głęboką wodę
14: i spełnij marzenie o basenie.
13: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadaszeń.
14: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
13: AM Baseny, Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
14: ambaseny.pl.
13: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł, a Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A, lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
15: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Po reklamie.

0: Rozkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, prawie połowa Polaków przyznaje, że coraz mniej pieniędzy przeznacza na swoje hobby. I
1: no
0: przez
1: jak?
0: Te finansowe kwestie ludzie ograniczają swoje pasje, wyobraź sobie, i zainteresowania.
1: Nie, nie podoba
0: no
1: mi się to.
0: To my się nie zgadzamy, mnie też się to nie podoba. Trzeba się rozwijać, a nie ograniczać. Coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę dla was. I możecie wydać ją na co tylko chcecie. Roxana, na co pójdzie kasa?
2: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej, i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Ja myślę, że się polubicie. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 wyczekają, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdzie szybka kasa od Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Najlepszy drop nowych hitów Melo mamy dla was. Wiesz, kiedy ja śpiewam najczęściej tę piosenkę?
1: Nie wiem, pod prysznicem, stary, tak bym celował.
0: Chcę więcej, chcę więcej. Nie, wiesz, jak patrzę na termometry teraz. No, to chcę więcej.
1: Mi coś innego przyszło do głowy.
2: Ja jak patrzę na swoje konto.
1: O, to też bez kitu, macie rację, ale to takie fajne, fajne postanowienia i w ogóle marzenia, ekstra.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Andy Dust, Caris i Zakuria w Melo Radio.
0: To dzisiaj fajnego dnia, wam życzę, wracam jutro i obiecuję, będzie gorąco od rana.
2: Chcemy więcej.
1: Stary, trzymam kciuki, ja śpiewam chcę więcej zawsze, kiedy wstaję z łóżka.
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
7: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i

0: BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Po reklamie.

0: Słuchaj na 104.5 FM. Trafik.
1: Wygląda na to, że poranne godziny szczytu przejdą nam płynnie w te popołudniowe, bo w centrum ruch cały czas jest spory i ciężko jedzie się przez Zachodnią, Zgierską czy Ogrodową, ale nie lepiej sytuacja wygląda przy Struga, Tuwima, Sienkiewicza i Nawrot. Tłoczno jest na Przędzalnianej i Niciarnianej i przez samo skrzyżowanie Marszałków też jedzie się ciężko. Chmur i trochę słońca mamy cały czas na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że tego słońca ma być jeszcze dzisiaj po południu jednak trochę więcej, a synoptycy nie prognozują żadnych opadów. 14 stopni pokazują nam termometry. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 20. Wiatr cały czas jednak może mieć trochę silniejsze porywy. Jutrzejszy dzień też zapowiada się bardzo słoneczny i może doczekamy się nawet 22 stopni.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Natalia Dobrowolska. Fala oszustw na NFZ. Fundusz apeluje o ostrożność, bo mamy gorący okres po rozliczeniach PIT. O szczegółach mówi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: Oszuści wysyłają maile zatytułowane najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów. W fałszywym adresie jest dopisek NFZ, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu.
3: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
1: W mailu jest link do formularza. Jeśli go wypełnimy, stracimy nasze pieniądze. Natomiast prawdziwy 31-letni lekarz z Łodzi został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura zarzuca mu m.in. wystawianie fiktywnych recept, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz wyłudzanie refundacji leków. Według śledczych część recept była wystawiana bez badania pacjentów, a niektóre miały być uzyskiwane w zamian za korzyści osobiste. Za to z rzeczy miłych Aquapark Fala świętuje 50-lecie działalności i z tej okazji przygotował nietypową atrakcję dla odwiedzających. Już w piątek będzie można zajrzeć do podbasenia, czyli technicznego zaplecza obiektu.
4: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Waldemar Żurek twierdzi, że to z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. A chodzić ma o tzw. aferę hejterską oraz usiłowanie oszustwa sądowego i posłużenie się podrobionym testamentem. Teraz Estonia. Wiadomości mailowe wysyłane z Rosji będą trafiać do kwarantanny. Chodzi o takie maile, które trafiają do estońskich urzędów i agencji państwowych. To ze względu na ryzyko cyberataków. Coraz mniej truskawek i znowu są coraz droższe. Przymrozki i potem ulewne deszcze nie pomogły owocom. Co dokładnie zrobiły, mówi pan Maksymilian z jednego ze skupów.
6: Co zrobiły? No dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie. 3/4 mniej towaru niż zwykle.
5: Polska jest jednym z największych producentów truskawki na świecie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Zabierzcie już tę pogodę, dajcie mi trochę słońca. Naprawdę, potrzebuję słońca. Za co? Za słońce?
7: No.

0: Another i Talk to You w Meloradiu. 15 minut po 10. Dobra, wtorek, poniedziałek za nami, jesteśmy na dobrej drodze do weekendu. No i wracam jak codziennie z jakimś absurdalnym pytaniem, które pomoże nam się rozbudzić. No i proszę bardzo, propozycja, co można powiedzieć w pracy i na randce? Na wasze odpowiedzi czekam jak zawsze w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jedno kliknięcie i ciach. Za najbardziej absurdalne propozycje, które mi się spodobają, no to coś z Melomerczu się znajdzie. A ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób. Będziesz to jeść?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na Meloradio.

0: Meduza w Meloradiu. Don't wanna go home i 26 minut po 10. Tak podkręcamy tempo, a ja pytam, co można powiedzieć w pracy i na randce. Na WhatsAppie Meloradia dostałem głosówkę od Pawła. Siemano!
1: Ty też jesteś ciekawa, jak to dzisiejsze spotkanie się zakończy?
0: Ładnie, ładnie, podoba mi się, ale wiem, że stać was na więcej. Za te najbardziej edgy tekściki, najbardziej hardkorowe propozycje odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce, merch Meloradia. Szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Czekam na głosówki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank.

0: Biedronka. Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
1: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
2: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.

0: Global DJs, The Sound of San Francisco w Melo Radio. 19 minut do 11. Uwielbiam ten klasyk. I uwielbiam świadomość tego, że widzimy się na tegorocznym Tomorrowland i wy tam możecie być razem z nami i bawić się w towarzystwie Armina Van Burena, Davida Guetty, Martina Garrixa i wielu tych ulubionych producentów z całego świata, których słuchacie na co dzień. My zapytaliśmy Tosię, która też się wybiera, na kogo najbardziej czeka, kogo najbardziej chciałaby zobaczyć.
1: Na wszystkich tak naprawdę, na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No i to są dobre wybory jak najbardziej, a jeśli wy chcielibyście się dostać też na Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. Pamiętajcie, by zostawić fajną fotę waszą wspólną albo jakiś filmik. No i potem poczekajcie, my oddzwonimy. No i ważne primo ultimo, bo dojazd macie gratis. Także warto. Kaigo, Save My Love też usłyszymy na pewno.

0: Moonlight, Fordo, niemylić z Frodo. Alba Matel Velo Radio, 10 minut do 11. Co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Velo Radia, Arek?
1: To nie ten target.
0: Oj, no nie zmieściliśmy się w targecie. Kamil?
2: Kończmy udawać, że obojgu nam podoba się to, że tutaj jesteśmy.
0: No i tak się zdarza, ale akurat my z Marcinem lubimy miejsce, gdzie jesteśmy. Siemano, Marcin.
3: Hej, hej. Będzie o tym, że ktoś dojechał do końca. Między innymi.
0: Dobra, no to dobrze, fajnie.
4: A już o 11 zagramy
0: Millennium and Gothic Don't Want Your Love, Melo. Mam pytać, dokąd, czy jakby już odpuścić?
3: Do Gdańska.
0: No to super, dobrze. Ja czekam na kolejne głosówki, meloradio.pl.
4: Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
11: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do

0: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
7: Po reklamie. Pogoda.
8: Około 15 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się prawie 20, więc będzie cieplej niż ostatnio, ale odczuwalna temperatura zatrzyma się gdzieś w granicy 16. Ma to związek z wiatrem, który będzie miał silniejsze porywy. No i na niebie trochę chmur jest, jednak druga część dnia ma być bardziej słoneczna. Synoptycy nie prognozują w każdym razie żadnych opadów. Jutro ma być kapkę cieplej.
9: To są newsy Meloradia Łódź.
10: Natalia Dobrowolska. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na Podrzecznej. Świadkowie zauważyli 3-letnie dziecko stojące na parapecie mieszkania na 3 piętrze i natychmiast powiadomili służby. Chłopiec był bez opieki i ubrany jedynie w pieluszkę. Policjanci oraz strażacy zaopiekowali się dzieckiem, a następnie zostało ono przewiezione do szpitala. A czy przy organizacji miejskich wydarzeń i sprzedaży reklam w Łodzi doszło do nieprawidłowości? Odpowiedzi na to pytanie szuka teraz prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim, do której trafiło śledztwo prowadzone wcześniej w Łodzi. Ewelina Walczak.
11: Śledczy badają m.in. przepływy finansowe związane z łódzką organizacją turystyczną oraz umowy dotyczące Łódź Summer Festival i Miejskiej Gazetki. W ubiegłym roku do organizacji trafiło 10 milionów złotych z miejskich spółek.
10: Prokuratura zaznacza, że przeniesienie postępowania nie oznacza stwierdzenia nieprawidłowości, a ma zapewnić bezstronność prowadzonego śledztwa. Natomiast łódzcy policjanci zatrzymali dwoje młodych ludzi podejrzanych o kradzież rozbójniczą w jednym ze sklepów przy Piotrkowskiej. Według ustaleń śledczych para próbowała wynieść alkohol bez płacenia, a podczas ucieczki stosowała przemoc wobec osób, które próbowały ich zatrzymać.
12: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
13: Zabójca lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego nie trafi za kraty. Biegli psychiatrzy wydali opinię, że miał wyłączoną poczytalność. Jarosław W. trafi teraz na leczenie do zamkniętego zakładu, wyjaśnia sędzia Maciej Czajka.
14: Sąd nie orzeka o tym w sposób dożywotni. Na bieżąco będzie badana stan jego zdrowia psychicznego, jak i to, czy stwarza on zagrożenie.
13: Mężczyzna ponad rok temu wtargnął do gabinetu i zadał lekarzowi kilkanaście ciosów nożem. Izrael krytykuje porozumienie USA z Iranem, nazywa je katastrofą i zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Pisze o tym Washington Post. Przejechali rowerem dookoła świata. Aleksandra i Marcin Górscy wrócili po 3 latach podróży do Gdańska. Przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów. To druga taka polska para w historii.
12: Gratulujemy i wielki szacun dla Was.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
12: Siemanko, jest 11 na zegarach, przepraszam. Dobra, nieważne. Adi z tej strony, zapraszam do 14. Za chwilę wracamy do ważnego pytania. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w pracy i na randce. WhatsApp Meloradia, nagrywajcie głosówki.

0: Anyma, Georgie Beautiful i 16 minut po 11. To jest Melo Radio. Ważne i pilne, co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Melo Radia huczy. Łukasz.
1: Na twoje miejsce mam 10 chętnych.
0: Dobre, bardzo ładne. Nula.
2: Na randce można powiedzieć, że jesteś słodki jak tiramisu, a w pracy można powiedzieć tyrajmisiu.
0: Nice. Dobra, Robert.
3: Skończyłem, wychodzę.
0: Dobra, no i Robert zgarnia coś z Melomerczu. Gratuluję, bardzo ładna głosówka. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dorzucić od siebie? Zapraszam, WhatsApp Meloradio, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce. Hej,

0: gdyby w Polsce ta piosenka powstała, nazywałaby się Sorry Mordo. Co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Meloradia cały czas czeka i mam głosówkę na przykład od Adama.
1: Fajnie było, na szczęście już koniec.
0: Randka udana, słyszę. Monika?
2: Na randce i w pracy, co tu by zrobić, żeby jakoś wcześniej wyjść?
0: I czasami tak się zdarza i wtedy magicznie dzwoni telefon i... No trzeba uciekać, wiadomo. A co wy byście powiedzieli w pracy i na randce? Ja, co może z tego wyjść? Dajcie znać. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Dobrze, że kolegów, ty mi właśnie po tym pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
5: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
4: Dziękujemy!
3: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
0: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Geyera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być Twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
14: Po reklamie.

0: No wy też chodźcie i wbijajcie na meloradio.pl, bo sprawa jest pilna. Bambi, Angleosia, BFF. A coś mi się wydaje, że to jest ulubiona piosenka Kasi i Tosi, bo te dziewczyny jadą na Tomorrowland.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
0: No laski będą się bawić i to na pewno dobrze. Wy też możecie swoją drogą pojechać na Tomorrowland. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam, słuchajcie, wystarczy, że napiszecie z kim i dlaczego chcecie jechać. Dacie jakąś wspólną fotkę albo jakiś krótki filmik, gdzie imprezujecie i w zasadzie to tyle. A tak swoją drogą, coś mi się wydaje, że dzisiaj ktoś z was odbierze telefon i usłyszy podobne newsy. Dojazd macie za darmochę.

0: Robin Schulz, Burps i Better Times w Melo Radio. 9 minut do 12. Redaktor Sikora jest i on. Siemano.
1: Jestem. No dowiemy się, ile Polacy chcą wydać na wakacje w tym roku, a to w sumie wcale nie mało.
0: Tak? No. Czyżby Polska się bogaciła?
1: Nie, w to akurat wątpię.
0: Okej, no i dobra.
2: A już o 12 zagramy.
0: You stay, turn the lights off w Melo Radio. Jak jest piątek, to tak wyje.
1: Ale jest, co jest? Wtorek chyba.
0: Dla mnie to jak piątek.

0: Reklama.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty.

0: 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Około 16 stopni zobaczymy teraz na termometrach. W Łodzi dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się niecałych 20, bez szału, ale zawsze trochę cieplej niż wczoraj. Na niebie chmury przeplatają się ze słońcem, tego słońca ma być jeszcze trochę więcej w kolejnych godzinach. Wiatr momentami będzie silniejszy, ciśnienie za to utrzyma się w normie. Na jutro w prognozie pogody widać więcej słońca, nawet około 22 stopni na plusie, więc trochę cieplej.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
3: Natalia Dobrowolska. Uwaga kierowcy, rozpoczął się długo zapowiadany remont zachodniej estakady na Włókniarzy przy Dworcu Kaliskim. Prace potrwają około 18 miesięcy i będą prowadzone etapami. Na czas remontu jedna z nitek estakady zostanie zamknięta, a ruch będzie odbywał się na drugiej jezdni w obu kierunkach. Natomiast śledztwo dotyczące przetargów związanych z Łódź Summer Festival oraz miejską gazetą Łódź.pl zostało przeniesione z Łodzi do Ostrowa Wielkopolskiego. Śledczy sprawdzają, czy przy realizacji tych przedsięwzięć mogło dojść do nieprawidłowości. Ewelina Walczak.
4: Postępowanie dotyczy m.in. działalności łódzkiej organizacji turystycznej, która odpowiadała za część działań związanych z miejską gazetą i festiwalami.
3: Obecnie śledczy przesłuchują świadków i analizują zgromadzoną dokumentację. A na koniec Łódź przygotowała cykl wakacyjnych spacerów filmowych związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy. Pierwsze wydarzenie odbędzie się w niedzielę i będzie połączone z pokazem serialu oraz spotkaniem z aktorką Sławomirą Łozińską.
5: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Od 2 do 4 tysięcy złotych tyle na tegoroczne wakacje zamierzają wydać Polacy. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Tak wynika z barometru Providenta. Teraz ciąg dalszy kolejowego komediodramatu. Regiojet najpierw złożył ponownie wnioski o trasy w Polsce, ale właśnie je wycofał. Czeski przewoźnik nagle uznał, że nie widzi warunków do powrotu. Na koniec auta z drugiej ręki za ponad 1 000 000 złotych. Na takie ogłoszenia można trafić w internecie. Za ponad 6 milionów złotych został wystawiony McLaren Senna XP02. To jeden z 6 wyprodukowanych egzemplarzy. Numer 2 jest tylko trochę tańszy. Autoplac.pl, Tomasz Czarnecki.
7: Lexus LFA Carbon Edition z 2011 roku do nabycia za bagatela 5 100 000 złotych.
6: Taki samochód to gratka dla kolekcjonera albo inwestora.
5: Nice.
8: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: Znaczy, po pierwsze, jeżeli ktoś ma tyle hajsu, to gratuluję.
6: A, ja też.
5: No, naprawdę. A po drugie, wiecie co, nie wiem, czy chciałbym tym wyjechać na miasto, bo w Polsce jest tyle progów zwalniających, że zawieszenie w tym aucie to chyba by padło po 15 minutach. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

0: Iba Nicholow w Meloradiu, 15 minut po 12. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie wylicytować współudział w prowadzeniu ze mną tego programu, który nazywa się Podkręcamy Tempo. A jeżeli macie ochotę, bo będzie bardzo fajnie i będzie trochę szaleństwa, a przy okazji możemy razem zrobić coś dobrego i pomóc, no to tak, wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Licytujcie, bo możemy razem zrobić coś turbo dobrego, a przy okazji fajnie się zabawić na antenie Meloradia. A w międzyczasie zadaję bardzo ważne pytanie. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Piotr, dawaj!
1: Zostaniesz trochę dłużej?
0: Nice, catchy, Darek?
2: No pani, a kto to pani tak spierdzielił?
0: Faktycznie, to też może paść, ale to wtedy jest trochę, jakby to powiedzieć, stresująco, ale da się z tego wyjść, wiadomo. Ladies and gentlemen, kolejne pomysły, co można powiedzieć w pracy i na randce. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to do dzieła!

0: Alok Khalid, to aj fincu my v Meloradio. 28 minút o 12. Podkręcamy tempo, w tej godzinie jeszcze pojawi się Bebe Rexha i David Guetta Sad Girls, czyli nuta, którą bardzo polubiliśmy ostatnio. A ja przypominam o tym, że możecie sobie wylicytować współudział prowadzenia tego programu, gdzie będziemy ze słuchaczami zadawać rozmaite pytania, będzie śmiesznie, będą memy, poznacie nas wszystkich, także wbijajcie na meloradio.pl, bo tam macie linki do wszystkich aukcji. A oprócz dobrej zabawy, no to świadomość tego, że pomagamy i to bardzo, ale to bardzo w dobrej wierze.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: TPOPL. TPOPL.
8: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPO.pl.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: Bittersweet.
14: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Vidaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Vidaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Vidaron.
16: To co, na wszystko ten Vidaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Vidaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
19: Disney Plus.
20: To jest mój czas.
19: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
21: Mam propozycję.
2: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
21: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
22: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
23: Ale sztosy!
24: Ale co?
23: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Po reklamie.

0: Calvin Harris i Blame.
1: I 16 minut do godziny 13, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, zapytaliśmy Izę, jak przygotować się do Tomorrowland, bo tak się składa, że Iza to wygrała.
2: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli też chcecie wybrać się do Belgii na tegoroczny Tomorrowland, to koniecznie wbijajcie natychmiast na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego. I dajcie jakąś faszą, wspólną, imprezową fotę albo nagranie wideo, jak się dobrze bawicie. No i to powinno wystarczyć. Później tylko odbierzcie telefon, jak będziemy dzwonić. Czy mówiłem o tym, że dojazd do Belgii macie całkowicie za darmo? I czy w trakcie mówiłem, że będzie ultra integracja? Do dzieła!

0: Rexa, David Guetta i Sad Girls Melo Radio, 8 minut do 13. David Guetta oczywiście będzie na tegorocznym Tomorrowland i wy też, jeśli chcecie, no to meloradio.pl. A ze mną Ula Harciarek, siemano.
1: Cześć, jestem.
0: Proszę pani, co tam w newsach będzie?
1: I będą newsy, tak. No właśnie, powiem o decyzji Wimbledonu w sprawie dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej, no i będą też maksymalne ceny paliw na jutro.
0: Ja wczoraj tankowałem.
2: A już o 13 zagramy
0: Gordo Renicone Valti, Loco Loco. W ogóle, a propos tankowania, to daje znaka, że się pojawiły jakieś promocje na poszczególnych stacjach benzynowych, także obczajcie sobie w aplikacjach, bo rabacik wie gdzie. Można.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Skocz na głęboką wodę
7: i spełnij marzenie o basenie.
0: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
7: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
0: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
7: ambaseny.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na

0: Kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Po reklamie.
8: Minuta do 13, Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
9: Maja Chwalińska wystąpi w Wimbledonie bez udziału w kwalifikacjach. Nasza tenisistka dostała dziką kartę w Londynie. W turnieju zobaczymy też m.in. Iwę Świątek. Jutro paliwo na stacjach droższe. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 10 groszy, za 98 6,75, a za diesla 6,44. Polacy boją się o swoje zdrowie, tak twierdzi blisko 90% pytanych, wynika z badania Multilife, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olarczyk.
10: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku.
9: Ponad 70% Polaków między 18 a emeryturą rusza się za mało.
8: No to proszę bardzo, zapraszam na meloradio.pl, tam można sobie wylicytować trening ze mną i Mikołajem i pójdziemy sobie na siłkę. I przy okazji pomożemy dzieciakom.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Ważna informacja na dziś. Słowo licytacja jest bardzo trudne. A ja jestem Adrian, jest 13 na zegarach i zagram wam kogoś, kogo spotkamy podczas Sunrise Festival. Reni Zonewald, Loco Loco, razem z Gordo. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, zapraszam do słuchania Idę w Melo po 18.00.

0: Radio Łódź.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Zabdok z Fizzo, Zaki, How Does It Feel w Melo Radio. 14 minut po 13. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Sprawdzam WhatsAppa Melo Radia. Marzena.
1: Jeżeli chodzi o kobiety, znowu się spóźniłaś, a jeżeli chodzi o mężczyzn, szybka robota.
0: No tak, oczywiście. Jak facet, no to szybciej. Wiadomo. Michał.
2: Cześć, jestem Michał. Przeprowadzę cię przez proces synergii.
0: Stary, jakbyś tak gdziekolwiek... Nie, inaczej, wróć. Ja chcę to usłyszeć w pracy, chcę to zobaczyć na żywo. Jakieś pomysły? WhatsApp Melo Radia. Zapraszam do nagrywania głosówek. Hej, tu Melo Radio.

0: You Go Ultra Night i Moving to the Sun, czyli jedna z najpopularniejszych piosenek ostatnio na Instagramie. 27 minut po 13 i my tak podkręcamy tempo, żebyście mieli lepszy wtorek. I przypominam, że Jugel będzie na Sunrise Festival i wy też tam będziecie. No bo możecie zgarnąć wloty na to wydarzenie między innymi dzisiaj po godzinie 18, a w tej godzinie jeszcze Lady Gaga, która będzie czarować. Abracadabra.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
5: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
12: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: De oro, Chris Brown i 5 more hours w Melo Radio. De oro będzie na tegorocznym Tomorrowland. 18 minut do 14. A wy na Tomorrowland możecie jechać z Melo Radiem. No właśnie, tak jak Tosia, która wczoraj się dowiedziała, że śmiga. Tosia, kogo byś chciała najbardziej zobaczyć na Tomorrowland właśnie?
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No, nie dziwię się, bo to zestaw naprawdę mocarny, a to tylko tak naprawdę, nie wiem, 1/5 tych artystów, którzy będą na miejscu? Nieważne. Ważne jest to, że wy możecie tam być i jedynie trzeba wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, napisać z kimi, dlaczego chcecie się wybrać, później jeszcze dodać jakąś fotkę, jak imprezujecie razem albo filmik, no i ostatnim krokiem jest to, żebyście odebrali, bo jak nie odbierzecie, no to powiedzą, że kaplica. To też usłyszymy na żywo, bo to David Guetta i Just The Way You Are. Dodam też, że dojazd na imprezę macie całkowicie za friko.

0: SPZ For Money i Karnawał w Melo Radio.
1: Hej!
0: Cześć! Czym jest śmiechawka?
1: Śmiechawka? To no. jest taki rodzaj śmiechu, który sprawia, że płaczesz.
0: Okej, okay. No dobra.
2: To nie był taki kanał na YouTubie?
0: Był chyba Śmiechawa TV.
2: A, sorry, szwagier. Tak.
3: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo, Kali, T. Griffin.
0: Też dziękuję pięknie, było super.
1: I będziesz się śmiechawkował?
0: Będę.
1: Dobra.
0: Bawcie się dobrze, papa.
1: Buzi.
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
4: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
5: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
6: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
7: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
8: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11. Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa B

0: i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Rząd przygotowuje się na zwiększoną obecność amerykańskich żołnierzy. Jest projekt uchwały w sprawie stałej bazy wojskowej, mówi premier Donald Tusk.
3: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
2: Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa nad Wisłę trafi dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich wojskowych. Jeśli macie sprawę w ZUS-ie, to w środę w niektórych placówkach będą utrudnienia. Na ten dzień między 8 a 10 związki zawodowe zapowiadają akcję protestacyjną i wydłużenie czasu obsługi. A na koniec Hiszpania. Bary w kurorcie Benidorm zgromadziły 50 tysięcy litrów piwa przed środowym meczem Mistrzostw Świata Anglia-Chorwacja. Wybrzeże Morza Balearskiego jest popularne wśród angielskich kibiców.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Mikołaj?
1: Co?
0: Pamiętasz, jak mnie wczoraj wysadziłeś w parku?
1: Mhm.
0: Znowu się zgubiłam.
1: Przecież ci pokazywałem ręką, że masz iść tam. To czego nie rozumiesz?
0: Piesek się znowu pojawił. Ładny.
5: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: Mamy wtorek. Ja pragnę zauważyć, mój były kiedyś powiedział, że jestem Princess Passenger. Dlaczego ty mnie nie odwiozłeś pod same drzwi? To bym się nie zgubiła, tak?
1: Bo mi było nie po drodze. Jeszcze jakieś pytania?
0: Tak, drodzy słuchacze, jak przekonać mojego współprowadzącego do tego, aby jednak mnie podwoził do celu?
1: Czy ty widziałaś ceny na stacjach paliw teraz?
0: Tak, widziałam, ale to jest twój problem, no to pracuj więcej. Ty zarabiaj więcej.
1: Widzicie, z czym ja muszę...
0: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Bardzo dobrze mi się kojarzy ta piosenka. A wiesz, jak dobrze mi się kojarzy o ta piosenka?
1: Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to
0: mało.
1: Wyginam śmiało ciało.
0: I mi się wydaje, wyginam, że to będziemy śpiewać w samolocie.
1: Dla mnie to mało.
0: Ponieważ z Radomia poleciał samolot na Madagaskar właśnie i to będzie taki stały już lot.
2: O proszę, no to ciekawe połączenie, fajnie, plus dla Radomia. W końcu to lotnisko do czegoś się przyda.
0: Dobra, a gdybyś musiał wybrać, albo może twoje takie wymarzone miejsce, to skąd byś chciał polecieć do Radomia, tak najbardziej na całym świecie?
2: Do Radomia? Z Radomia? Dokąd bym chciał?
0: Tak. No.
2: Do Warszawy.
0: Byś już został w tej
2: Chyba
0: Warszawie.
2: Nie ma już takiego połączenia. Chyba nigdy nie było. Super lotnisko.
0: Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Makeba, słuchacz z Radoma nas pozdrawia. To my chyba też go pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Radom, oczywiście.
0: A mi jest przykro, bo mój kolega Mikołaj się śmieje z koszulki, którą mam na sobie. Mam ją zdjąć?
1: Nie, nie, co?
0: To jest merch Leo Messi.
1: Właśnie, bo ja się zdziwiłem, że Leo Messi ma taki słaby merch. Myślałem, że to podróba, ale to jednak on po prostu ma słaby merch.
0: Ale bo jest dobrym piłkarzem.
1: Dobrym jest piłkarzem, no tak, to mu trzeba przyznać. Ale zmieniamy temat z piłki nożnej. Iga, jak tam idzie ci zapisywanie się na prawo jazdy?
0: Próbuję, natomiast te ceny mnie przerastają. 5000 zł?
1: Bo musisz, wiesz, nas ostrzec wszystkich, że ty zaczynasz kurs. No bo różne rzeczy się mogą zdarzyć kursantom i kursantkom. No a taki właśnie znalazłem ciekawe wydarzenie dla ciebie. Ku przestrodze.
2: W Woli Rudlickiej pod Wieluniem było chwilę po 7 rano, kiedy to 19-letnia dziewczyna miała lekcję jazdy ze swoją 30-letnią instruktorką i w pewnym momencie ta 19-latka chciała ominąć kałużę, ale najechała na pobocze i doszło do dachowania. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: A dlaczego chciała ominąć kałużę?
1: No, to jest w sumie dobre pytanie, nie?
0: Ale ty sugerujesz, że ja będę tak zakręcona na ulicy jak moje włosy?
1: Pomidor.
0: A będziesz chciał ze mną jeździć?
1: Ho, ho, ho, ho, na pewno.

0: Another Talk to You, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fightzie. Wiesz, Mikołaj, ja wiem, dlaczego my nie jesteśmy bogaci.
1: Dlaczego?
0: Bo nie słuchamy się polskiego crashera, czyli Kacpra Błońskiego.
1: Co to jest ten crasher? To brzmi jak coś, co miażdży, nie wiem, orzechy na przykład na miazgę.
0: On miażdżył. Wiesz, ile on miał dziewczyn?
1: Okej.
0: Okay. Tylko, że jest krótkodystansowcem niestety, ale to nie o tym będzie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
3: TPOPL. Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
7: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo. Oh, we got Ray Dalton. Słuchacie Freak Fightu i my wam teraz powiemy, a w zasadzie Kacper Błoński, czyli polski crusher, powie wam, jak stać się bogaty.
1: To ten, co posuwa dużo, ale krótko.
0: Tak, dokładnie, okay. To ten. A sprawdzałeś?
2: One dużo dają, dużo odbierają, bo z jednej strony dają ci dużo czasu, a z drugiej strony zabierają ci ten czas, okay. Bo znowu im więcej pieniędzy, to możesz inwestować i masz kolejne problemy.
0: Nic nie zrozumiałam.
1: Ale on wie, że nie trzeba inwestować, nie? Nie ma takiego przepisu.
0: Nie, on tego nie wie.
1: Aha.
0: On w ogóle
1: niewiele
0: wie. Słuchaj,
1: Kacper, dobra wiadomość dla ciebie. Nie trzeba.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl. 200 zł, a nawet 500 zł to zgarnie.

0: takie nowości to my lubimy. Run, Run, River w Maloradiu. A w newsach będzie o ciu-ciu, ciu-ciu.
1: O pociągu w sensie.
2: A właściwie o utrudnieniach na kolei. Kto jedzie pociągiem, powinien posłuchać newsów.
1: No to ciu-ciu.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: Boy Turn Me. To do ciebie. Powiedział ci ktoś
1: run
0: tak
1: round.
0: Kiedyś?
1: Nie? No, Kaskada.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.
3: Reklama. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Biedronka. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Znany jest sprawca, który zastrzelił Rosjanina krytykującego jawnie Władimira Putina, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
0: Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, ale nie postawiono im zarzutów. Utrudnienia na kolei, wstrzymano ruch pociągów na szlaku Lublin-Główny-Przeworsk. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym uruchomiono komunikację zastępczą. No i jeszcze dobre newsy pogodowe, bo najbliższe dwa dni przyniosą stopniową poprawę aury, a w czwartek powinno zrobić się naprawdę ciepło, nawet do 27 stopni.
2: Przyjdziemy, Mikołaj, w strojach kąpielowych do pracy?
3: Nie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Jest godzina 15, słuchacie Freak Fightu, to może chociaż na kawę się skusisz ze mną.
3: No dobra, ale ty stawiasz, bo nie jest tanio.
2: Ja nie stawiam.
3: No to po co zapraszasz?
2: Żebyś ty postawił.
3: Aha.

0: Najlepiej na nogi stawia to taka kawa. Espresso za 10 zł w Warszawie można kupić.
1: To drogo. Droga jest kawa i właśnie dlatego i z tego powodu nie szanuję Taco Hemingwaya, bo on w ogóle nawija o jakichś rzeczach nieistotnych dla przeciętnego Polaka. O jakichś aptekach i że się tam zakochał i potem jakieś ma problemy z urzędem
0: ranisz
1: farmakologicznym
0: mnie,
1: czy coś.
0: Ranisz mnie.
1: A na przykład taki Piernikowski, on już dawno nawijał o tym, co dzisiaj jest istotne.

0: i Miki lubię cię jak lato. Naprawdę cię lubię jak lato, serio.
1: Ja ciebie też. A wiesz, co za chwilę będzie się działo we Freakfajcie w Melo Radiu po godzinie 15?
0: Czyżby, czy coś ci dzwoni?
1: Dokładnie tak.
0: Szykujcie telefony i WhatsAppa Melo Radia.
1: Odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja to lubię. Crazy What Love kantuje w Melo Radio.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Co wtorek bawimy się w starcze dźwięki, my wam je gramy, wy zgadujecie co to takiego. Do wygrania dzisiaj, panie redaktorze?
2: Daria.
3: Może Skiety.
0: Daria to jest nasz wydawca.
3: Siema.
0: Hejka, Skiety są do zgarnięcia. Zabawa wygląda tak, że właśnie my wam gramy starczy dźwięk, tak. A wy wbijacie na meloradio.pl i szukacie odnośnika do WhatsAppa.
2: I tam potem piszecie, ale najchętniej jakbyście mówili, co takiego gramy wam na antenie. Dzisiejszy dźwięk no, jest dosyć stary.
0: Jest
2: powiem
0: stary.
2: Tak, że jest związany z moim dzieciństwem poniekąd.
0: A nasza wydawczyni jest bardzo młoda. Mhm. I zobaczymy, czy zgadnie.
3: O nie, okej, dobra, no.
0: Puszczam.
3: Jakaś kosiarka, traktor.
2: Kosiarka.
0: Moim zdaniem jesteś bardzo blisko. Zagrajmy jeszcze raz.
3: To jest ewidentnie coś zepsutego, ale nie wiem jeszcze co.
2: Nie, to działa tak jak powinno.
0: Czy to jest zepsute? Dajcie znać, co to za dźwięk. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy. Przyjmujemy głosówki, tak jak redaktor Kudziawiński powiedział.
2: Thank you.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: To ja zagram ten traktor jeszcze raz. Jakby chciał, ale nie mógł.
2: To jest dźwięk wakacji, słuchajcie. Mm-hmm.

0: Meloradio Łódź.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chcę więcej, ja zawsze chcę więcej, nie wiem jak ty.
1: Więcej, więcej, chcemy więcej głosówek, chociaż może... Może nie, bo przyszły dziesiątki odpowiedzi do dzisiejszej zagadki.
0: Wow, czy coś ci dzwoni? Trwa wasza ulubiona zabawa. My wam gramy Starcze Dźwięki, a wy zgadujecie, co to takiego. Zapodam ten dźwięk jeszcze raz. Ale poszło.
1: No i wśród nieprawidłowych odpowiedzi mamy odpalanie żuka, poloneza, Ursusa C360 i Harley'a.
0: Ja bym też się pomyliła, szczerze mówiąc. Na szczęście jest Aneta z nami tutaj obecna.
2: No to oczywiście słynny maluch 126P. Jeździłam takim.
0: Wow, wyrwała na pewno nie jednego faceta na to.
1: No raczej.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
18: Skocz na głęboką wodę
19: i spełnij marzenie o basenie.
18: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
19: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
18: AM Baseny, Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
19: ambaseny.pl.
20: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
21: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
25: Po reklamie.

0: Cyril, Mary Jo w Meloradiu. Pamiętacie, jak Skolim zdenerwował artystów i artyści byli załamani, że za mało zarabiają?
1: No
0: co
1: mieli
0: to będzie?
1: Niezły ból portfela.
0: Ale są politycy, którzy nie mają takich problemów. Na przykład, witajcie kochani, czyli Joanna Senyszyn.
1: Pani Joanna, no tak? Ma za co żyć. 19 tysięcy złotych emerytury dostaje z ZUS-u, do tego milionowy majątek, 130 metrów dom,
0: świetnie.
1: 56 metrów mieszkanie, gospodarstwo rolne.
0: A czy ona przypadkiem nie narzekała, że ledwo wiąże koniec z końcem?
1: Nie, to była Maryla Rodowicz, która dostaje tyle emerytury, że jej koty więcej zjadają.
0: Ona chyba...
1: No ale za PRL-u miała Porsche, nie? Więc można się było wcześniej zastanowić.
0: Ach, Marylka, win, gips, tak podkręcamy tempo w melo.

0: Anima, Joji. Polak potrafi, to wszyscy doskonale wiemy. I wydaje mi się, że znajdą nowy sposób na dorabianie na boku, kupując no. loty.
1: Czekaj, co?
2: Aż ja się pogubiłam. Będzie w newsach będzie.
1: Tak. Tam to będzie objaśnione.
0: Tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Body Talk, Hale Farben i Renee Miller.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: TPOPL. Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
17: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
18: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
22: Dokąd na wakacje?
23: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
22: Czyli Zdrojowa Hotels.
23: Zdrojowa Hotels?
22: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
23: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
22: Tylko na zdrojowahotels.pl.
24: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
25: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Już dzisiaj o 20.30 w przechowalni odbędzie się kolejne wtorkowe śpiewogranie. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią muzykę na żywo bez scenicznego zadęcia. Wystarczy przyjść z instrumentem albo po prostu z głosem i dobrym humorem. A skoro o wspólnym spędzaniu czasu mowa, to też dzisiaj od 20 w pubie Goblin odbędzie się spotkanie twórców i testerów gier planszowych Protypy, Prototypy. To okazja, żeby zobaczyć gry jeszcze przed premierą, poznać ich autorów i sprawdzić, jak wygląda proces tworzenia planszówek od kuchni. Nie trzeba być ekspertem, wystarczy ciekawość i chęć dobrej zabawy. A dla tych, którzy po intensywnym dniu wolą zwolnić tempo, propozycja na jutro. O 20 w cyrku pod Zielonym Księżycem odbędą się medytacje. Pół godziny wspólnej medytacji w ciszy, a później rozmowy przy herbacie.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych. Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie. Jeśli lot zostanie odwołany, linie będą musiały w ciągu 3 godzin zaproponować alternatywną trasę na swój koszt. Mieszkańcy Warmii protestują przeciw planom masowej wycieczki.

0: relacje społeczne.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Słyszałeś newsy Melo Radia?
3: Słyszałem właśnie.
2: Musisz dbać o moje relacje z tobą, żebym miała zdrowe jelita.
3: W sensie, że co, że jak nie będziemy mieli dobrej relacji, to się ze...
2: No. No tak, ze smutku. Bo ty to, Kiga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: radiu. Dawid Podsiadło, pewnego czasu był to chyba topowy artysta w naszym kraju.
1: Ale te czasy już się skończyły najwyraźniej, ponieważ Dawid Podsiadło strasznie wyje na swoich koncertach.
0: Mamy próbkę ostatniego koncertu i polecamy wam przytkać uszy. Ała! Ojej!
1: Ja tak pod prysznicem śpiewam.
0: Myślę, że lepiej. No cóż, koncerty Dawida Podsiadły nie siadły.

0: czuć słońce w tym kawałku. Book of Love, Felix and Paulina. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. I teraz zapraszam was na wakacje do Korei Południowej, ale nie wiem, czy nie będę tego żałować.
1: Właśnie chyba cię tam wyślę.
0: Nie.
1: Na reedukację.
0: Opowiadaj.
1: A nie, czekaj, to nie ta Korea. W Korei Południowej jest nowy trend. To są takie strony dopaminowe, które, no właśnie, coś dla ciebie, które symulują robienie zakupów w internecie. Czyli
0: symulują?
1: Na przykład... Tak, wchodzisz, wiesz, zamawiasz sobie na przykład coś do jedzenia i potem możesz patrzeć, jak ci tam robią to jedzenie, a potem nawet fejkowy dostawca fejkowo dowozi twoje fejkowe jedzenie.
0: I to tylko po to, żebym nie wydawała prawdziwych pieniędzy?
1: Tak, jakiś gość mówi, że on często właśnie w nocy ma ochotę sobie coś zamówić,
0: ja też.
1: Więc sobie tak zamawia na niby.
0: Chociaż wiesz, bo dla mnie największą przyjemnością robienia zakupów jest to, że mogę to potem raz nałożyć. Znaczy
1: a
0: więcej
1: potem
0: niż
1: nigdy
0: raz.
1: Więcej, no tak, to by się zgadzało.
0: Nie, bo ja nie mam w co się ubrać, rozumiesz?
1: No jak nie, jak ty co chwilę coś zamawiasz? Koniec, dawaj telefon, instaluję ci wszystkie koreańskie strony.
0: Nie, bo jakiegoś wirusa mi ściągniesz zaraz. Ja już znam te koreańskie strony.
1: To nie ta Korea.
0: Właśnie, że ta. Dracula.

0: Nie mogę teraz robić wejścia radiowego, bo płynę z Melo.
1: Ale to ty dzwonisz.
0: A no tak. Już w ten piątek.
1: Już w ten piątek, tak, płynę z Melo. Startujemy z naszym cyklem barkowym. Olek będzie na barce tam wywijał 30 Melo Radia i Before na żywo i można to zobaczyć za darmo.
0: Za darmo mogę wbić na barkę?
1: Tak, na brzegu stoi.
0: Kto?
1: No pan? Barka.
0: A, Olek.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroën.
20: Dokąd na wakacje?
21: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
20: Czyli Zdrojowa Hotels.
21: Zdrojowa Hotels?
20: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
21: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
20: Tylko na zdrojowahotels.pl.
22: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
19: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
23: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
24: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
25: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
26: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
27: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
28: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Uwielbiamy ten kawałek Two Times. Być może usłyszymy na Tomorrowland w Belgii.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak to pięknie brzmi, jedź na Tomorrowland z Meloradiem. My spełniamy takie marzenia.
3: Niektórzy nie wierzą w takie marzenia, że one się mogą spełnić, ale spełniają się. Dzwonimy do Sylwka dzisiaj, który no właśnie chciałby pojechać. A z kim i dlaczego to będzie niespodzianka, dowiemy się za chwilę.
0: Musi odebrać od nas telefon i chyba to się wydarzyło. Siemka, Sylwek. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemano.
4: Halo, cześć, siemanko.
0: Sylwek, jakie miejsce najlepsze na pierwszy raz?
4: Na pierwszy raz to wiadomo, że festiwal Tomorrowland.
0: Ale odważnie. Mi chodziło o coś innego.
4: A, to nie wiem. To
0: dobra.
4: Nie wiem.
0: Sylwek, wybrnąłeś bardzo ładnie. Powiedz nam, ty chcesz z Martą, ze swoją narzeczoną, pojechać na Tomorrowland?
4: Tak, pojechać, no.
3: Ale pisałeś, że ona nie wierzy, że to jest w ogóle możliwe, żeby u nas wygrać taki wyjazd na Tomorrowland, więc zrobimy tak, teraz zadzwonimy do Marty, ty jej przypomnisz tę jej niewiarę w twoje zgłoszenie i w ten konkurs i zobaczymy,
4: dobra,
3: co będzie dalej.
4: Dobra, super. Przyjmę,
0: tak ją
4: no.
0: Nakręć, że właśnie, no, może ma rację, no, kto wie, dobra? A kto ma rację, to zostawia kolację. Dobra, dzwonimy do Marty,
4: dobra.
0: My się nie odzywamy.
4: Dobra.
0: I ty z nią gadaj. Zobaczymy. Oby odebrała.
5: Tak, słucham.
4: No, halo.
5: A gdzie ty jesteś? Czemu ty do mnie dzwonisz z innego numeru?
4: No, pamiętasz, jak mi wysłałaś ten Meloradio konkurs? To wygraliśmy Tomorrowland.
5: No dobra,
4: jesteśmy na równi teraz radio.
3: Marta chyba do tej pory nie wierzy, że to
4: nie.
5: O Boże, naprawdę?
0: No cześć, Marta. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Marta, podobno wątpiłaś w nasz konkurs i w swoje zwycięstwo w tym konkursie, to prawda?
5: No ja chciałam wziąć udział, ale Sylwek mówi, dobra, zbędziemy udział. A mówię, dobra, już nie warto, bo zaraz się kończy ten konkurs.
3: Warto, warto, ponieważ Sylwek i Marta jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Super.
0: To się naprawdę dzieje i słuchajcie teraz uważnie. Zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym superbusem. Tam też można przeżyć pierwszy raz.
3: Można, chociaż może być dosyć ciasno. Wysyłamy was również Tomorrow pakami, plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka, 2 tomy książki Tomorrowland, to wszystko w wasze ręce też trafia.
4: Super, dziękujemy bardzo, nie wierzymy, no.
5: A
4: nie,
5: jeszcze
4: wierzymy.
5: Nie wiem.
0: Co więcej, zestaw kosmetyków też u was ląduje.
5: O Boże. Ja muszę usiąść chyba.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Alabama Ten, Moonlight, Fordo. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy.
2: No, co tam zagramy? Breaking Dishes.
0: Aha. Wysyłamy was też na Tomorrowland.
2: Aha.
0: I ten numer zagramy punktualnie o 17.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Expert.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
17: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
18: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
19: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
20: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
21: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
22: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Co jest grane w Łodzi?
2: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od propozycji na czwartek. O 18:00 w piekło stanie przyjaracza odbędą się warsztaty Baba w piekle, queerowe wiersze pisanie. To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w poezji, niezależnie od doświadczenia. Dzień wcześniej, czyli już jutro o 19:00 w pasibusie przy Piotrkowskiej 90, będzie można sprawdzić swoje umiejętności śledcze podczas gry Pub Crime. To drużynowa zabawa, w której uczestnicy rozwiązują kryminalną zagadkę, analizują tropy i próbują wskazać sprawcę szybciej niż konkurenci. A jeśli chcecie spędzić nieco czasu przy muzyce, warto zajrzeć w czwartek o 20:00 do ogrodu Baru Kij. W ramach cyklu Jazz na Leżakach wystąpi Błażej Kozłowski Trio. To letnia odsłona popularnych jazzowych jam session. Wstęp jest bezpłatny, a koncert, jak dopisze pogoda, odbędzie się pod chmurką.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic.
5: Rząd powoli wygasza program CPN, ale przyjął projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To ma pokryć koszty dotychczasowych tarcz osłonowych. A teraz awantura. Na sesji Rady Miasta w Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem przez przedstawiciela środowiska anarchistycznego.
6: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
7: Nie boję się ataku.
5: Dziś miejsce radni zdecydują o przyznaniu wotum zaufania dla prezydenta miasta. No i jeszcze dobre newsy dla szukających pracy. Przybyło ofertę zatrudnienia. Praca jest m.in. w usługach, ale też dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia ścisłego.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Słuchacie Freak Fightu i przyda się WhatsApp Melo Radia za moment.
3: Tak jest, będziemy sobie... jakby to ładnie powiedzieć.
4: Sprawiać przyjemność.
3: No, w sumie tak, masz rację.
4: Nawzajem.

0: Anioły i demony w Melo Radio. To może być piosenka, która jest guilty pleasure.
1: Ja lubię ten numer, dla mnie to jest po prostu pleasure.
0: To jest po prostu pleasure, a jak to jest u was? Chcemy poznać wasze muzyczne guilty pleasure, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, albo głosówka, albo tekstówka, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Ale żeby nie było, że my was zachęcamy do takiego muzycznego ekshibicjonizmu, a sami nic nie pokazujemy, to mamy też nasze guilty pleasure.
0: Panowie przodem.
1: No to proszę bardzo. To jest... to cię zaskoczy bardzo mocno, od razu
0: guilty
1: mówię.
0: Guilty pleasure Mikołaja.
1: Kiedyś to było.
0: Nie znam tego.
1: To Tokyo Hotel, 2005 rok. Dubisz del Monsoon. Przypomina mi się za każdym razem, jak pada deszcz.
0: Trochę jakbyś był mega stary, to teraz powie w świeżości.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me. Uwielbiam tę dziewczynę. Jaxa Jonesa też. Poznałam. Na Tomorrowland.
1: Miły
0: gość. A wysyłamy was tam. Bardzo miły, uprzejmy i w ogóle.
1: To spoko.
0: Sprawdzamy, jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure.
1: Tak jest, dostaliśmy parę wiadomości już od was. To może zacznę od takiej tekstowej. Ktoś napisał guilty pleasure, stary dobry polski hip-hop. Pamiętacie suczki? Ra, ra, ra, ra. My znamy, no znamy, znamy.
0: Znamy doskonale. Mamy też propozycję taką niby po polsku, ale nie do końca.
2: Po blichym se jada na szychta. Po blichym se wracą.
0: Wow.
1: Widzę, że nie tylko ja słucham po niemiecku. O, taki żart, Śląsk, nie wyłączajcie mi ciepła, proszę.
0: Mikołaj, jest też głosówka od naszej słuchaczki.
3: No witam, witam. Nie można przecież zapomnieć o wspaniałej piosence. Hej, ja.
0: Że o tym? Jest to świetna propozycja, ale nie mogło zabraknąć oczywiście tego pana. Uwaga.
1: Przecież jakie to jest guilty pleasure, to jest banger!
0: Yeah, kombi!
1: Skawa! Zdejm okulary!
0: Dajcie znać, jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure. Czekamy na głosówki i tekstówki od was.
1: Tak, tak. Ja tak zawsze mu krzyczę pod sceną.
0: I zdjął?
1: Nie, jeszcze nigdy.
0: A zdjął coś innego?
1: O to nie prosiłem.

0: Jakie mamy podkręcone tempo w Maloradiu?
1: No, oczywiście.
0: Anima, Lisa. Sprawdzamy wasze muzyczne guilty pleasure. Jest głosówka od naszej słuchaczki.
2: Hej, za moich czasów jeszcze się słuchało Jak zapomnieć, 1.8L.
0: To jest chyba klasyka gatunku.
3: Oczywiście. Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo chcę.
1: Bo chcę nie myśleć o tym, już zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już, po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka.
0: Jakbym miała pieniądze, to bym w ciebie nimi rzuciła.
1: Do końca mogę polecieć z pamięci, naprawdę.
0: To jest imponujące, wpisz sobie w CV.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
9: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
14: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
15: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, za akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
14: Cudownie!
15: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: mogłabym bez przerwy słuchać tego kawałka. Sweet Nothing, Calvin Harris, Florence Welch. A my sprawdzamy wasze muzyczne guilty pleasure i ktoś wymienił Króla Latino. Temperatura.
1: Tu naprawdę się nie ma czego wstydzić.
0: Nie ma się czego wstydzić, chociaż z Colim czasami mógłby się powstydzić tych spóźnień.
1: Tak, chociaż właśnie spóźnił się ostatnio 2 godziny na swój koncert, ale nie bez powodu.
0: Okej.
1: Popsuł mu się samochód.
0: A nie, no to jak się popsuł samochód, to ja wybaczam.
1: Tak.
0: Tylko że on ma parę tych samochodów.
1: No ale akurat tym, którym jechał, mu się popsuł, nie?
0: Niczego tu nie rozumiesz.
1: Ale zagrał to zagrał, nie? Po co drążyć temat?
0: No oczywiście, wejdę.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem, zagłuszam.

0: Ale karnawał.
1: Ale
2: żeś żarcikiem zapadała. Po prostu.
0: Starałam się.
3: Dzisiaj jest taka komedia.
2: A nie, nawet tego tu nie mam.
0: Nie można. Wody pić w studiu.
2: No właśnie, dlatego nie mam. A jak mój szef słucha, to dobrze. Przynajmniej tak. Wie, że nie pije tutaj.
0: Nie, bo my tu w ogóle nie pijemy.
2: Nie ma Hasioku, czyli nieporządku.
0: Oczywiście.
4: A już o 18 zagramy
2: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: Robimy fale.
2: Gang.
0: Wow.
2: Iga, super robi się fale w radiu, kiedy nikt tego nie widzi. Po prostu powiem
0: ale
2: ci.
0: Ale można sobie wyobrazić.
3: Ale czuję.
0: Jeszcze.
2: Buzi.
0: Mua.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Skocz na głęboką wodę
4: i spełnij marzenie o basenie.
3: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów, ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
4: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
3: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
4: ambaseny.pl.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie.

0: Najlepiej 5 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji dotyczących wynagrodzeń medyków. Ma to związek ze sprawą młodego lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Ceny paliw jutro w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,10 zł, a oleju napędowego 6,44. A Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Dostała od organizatorów turnieju dziką kartę. Co to znaczy dla Polki? O tym Krzysztof Wilanowski.
3: A bardzo dużo. Nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje. To przede wszystkim znów zgarnie cenne punkty do światowego rankingu, a teraz zajmuje w nim najlepsze w karierze 21 miejsce.
2: Za sam udział w turnieju Maja dostanie mniej więcej 400 tysięcy złotych.
1: No i niech nasza Maja sobie polata na kortach na Wimbledonie, co nie? Trzymamy mocno kciuki.
2: Tak.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w melo.
1: No i mamy wtorek, a wiecie, w czym jest lepszy wtorek od poniedziałku? Że jest już coraz bliżej do weekendu i tego się trzymajmy. W weekend ma być piękna pogoda, zresztą ona już powoli zaczyna się robić. No po prostu trzeba już powoli witać wakacje, co z chęcią z wami zrobię. Tu Pychu, siemano, Urzel i Moving to the Sun. Ten numer na pewno zagram w tej godzinie. WNW i Heaven is a Place on Earth, to też się pojawi. A na początek Beauty and the Beat, a za ten numer odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w melo.

Żelew, Meloradio. Ten pan wystąpi w tym roku na Sunrise Festival, a za moment ktoś z was wystąpi na antenie Meloradia. Będę rozdawał szybką kasę. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. Powiedziała mi, że

0: ascultat David Guetta, Ava Max și Alphaville v Mela, to Forever Young. 16 minut po 18, a to dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Szybka kasa od Meloradia. Zresztą jaki czas nie jest dobry na kasę, dzwonimy w tym momencie do Kasi, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo zgłaszała się na meloradio.pl. Ma na to 5 sygnałów. 2 z tych 5 już za nami. Kasia, odbieraj telefon. To jest ten moment i się udało. Siemano, tu pychu, Meloradio.
1: Siemano, siemano.
0: No cześć Kasia, powiedz, na co byś potrzebowała 200 od nas?
1: Na naprawę mojego roweru.
0: Rowera? Czekaj, co się stało z rowerem?
1: Zepsuło mi się koło i musiałabym podjechać tam, gdzie się naprawia rower.
0: Okej. Okay. Słuchaj, ale jeszcze napisałeś w zgłoszeniu, że to koło ci się przyda, no bo jeszcze ci auto nie działa, w aucie to się zepsuło.
1: Tak, niestety. Skrzynia biegu przyzyskło.
0: Automat czy manual?
1: Automat, także na szczęście jest teraz ciepło, więc mogę iść rowerem, jak go naprawię.
0: Ale słuchaj, ciepło jest, rowerkiem można pojeździć, pewnie, świeże powietrze, oczywiście. Prawda, nie klimatyzacja.
1: Tak, dla zdrowia.
0: Same plusy, no. No to słuchaj, żebyś mogła sobie tę oponę do roweru kupić, 200 w tym momencie lecą
1: bardzo
0: do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: A ty szybko trafiaj do bankomatu, żeby ją wypłacić.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradio, no i wieczorami bardzo często wam to udowadniamy. To Better Times, Robin Schulz, nowość na antenie Meloradia, 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, wyczytałem naprawdę ważną informację. 16 dzień czerwca, no to nie tylko wtorek, nie tylko blisko do wakacji. Jak czytam, jest to też Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No to co? Kto dzwoni do mamy Pobliczka? Dzień święty trzeba święcić, nie? Another i Tech to You, to wam na pewno jeszcze w tej godzinie zagram. Słuchacie Meloradia.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
0: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet 2.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Szukasz nowego, wykończ pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być Twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
5: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
17: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
18: Po reklamie.

0: Viv Mela, a także Conor Maynard. Don't Hurt Me to Władysław, numer, który znacie i kochacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Toby Romeo to młody DJ, który już połączył siły między innymi z Keanu Silvą czy Felixem Jaenem. Tym razem wraca do nas z zupełnie czymś nowym. Fly High, tak nazywa się jego najnowszy numer. No i zobaczymy, czy ta austriacka muzyczna krew wam się spodoba. Posłuchajcie i sami ocencie. Fly High to nowość od Tobiego Romero.

0: Prosty przekaz leci. Bądź duży, to Natalia Nykiel. No ja ważę 100 kilo, więc chyba się zaliczam, nie? Chociaż w sumie to nie jestem pewny, czy dokładnie o to Natalii w tej piosence chodzi. Za to jestem pewny, że za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Christian Marci, Fast Cars Superstars. I będzie można porobić ten numer punktualnie o 19 na antenie Mela Radia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, proszę, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
12: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: idę w Melo.
1: No i jest już 19, kiedyś to oznaczało, że to pora na dobranockę, a teraz to oznacza, że czas iść w Melo. Pychu z tej strony, siemano, no i to będzie naprawdę fajna godzina, no bo już jej początek muzycznie jest świetny. Meduza za moment, będzie kultowa Kaskada i jej Every Time With That, a zaczyna Christian Marci. No mam nadzieję, że będziecie przy tym numerze jechali na przykład po obwodnicy, a nie stali w korku, bo to naprawdę mocne basy będą. Jeszcze raz, tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Meduza i Enrica Mamile w Melo. Tak podkręcamy tempo, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i zasady są bardzo proste. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to takiego. Na dziś po głowie chodzi mi miejsce, no i moje podpowiedzi są takie, że jest to miejsce, w którym dość często się czeka, choć nie zawsze można tam usiąść. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Do zgarnięcia będzie zestaw Melo merchu, torba, brelok do kluczy i pomadka z logiem Melo. 321 321 777. Zapiszcie sobie ten numer, za moment on się przyda. Melo.

0: Trzykrotna zwyciężyni Eurowizji to Lorin i Euphoria. Ja cały czas mam przed oczami te dwa występy eurowizyjne i cały czas się zastanawiam, jak ona żyje z tak długimi paznokciami, no. Kto to ominął, niech sobie przypomni, koniecznie. A i występów warto posłuchać, bo są naprawdę prawdziwymi sztosami. Lorin za nami, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, czas trochę wejść w moją głowę, o czym myśli Pychu. Zaczynamy tę zabawę, zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i próbujecie zgadnąć o czym. No i moje podpowiedzi, dziś myślę o miejscu, jest to miejsce, w którym często się czeka, choć nie zawsze można tam usiąść. No to co, dzwońcie, możecie zgadywać od razu, możecie też o coś zapytać. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. No i mam nadzieję, że zaraz zaświeci się pierwsza czerwona lampka, no i że ten telefon będę mógł odebrać, no i już widzę, że to się dzieje, więc odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
2: Siemano, Tomasz z tej strony.
0: No cześć Tomek, o czym myśli Pychu? Zgadujesz od razu, czy pytasz o coś?
2: Czy to chodzi o przychodnie?
0: Aj, niestety nie, ale dzięki za zabawę, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Oj. A i połączenie się zgubiło, ale już odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. No to o czym myśli Pychu? Zgadujesz od razu, czy pytasz o coś?
3: Nie, zgaduję od razu. Ja po prostu myślę, że to jest najzwyklejsza na świecie kolejka.
0: Nie, nie jest to kolejka. Chodzi o bardziej sprecyzowane miejsce. To odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Cześć.
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Michał.
0: Michał, no to o czym myśli Pychu? Zgadujesz, czy pytasz?
4: Ja zazwyczaj czekam w poczekalni.
0: Aj, ale do nie o to chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś, podpowiem wam, bardziej związanego z tym, że czeka się tam chwilę, można tam zmoknąć, ale też czeka się na coś, co często potrafi złapać opóźnienie. Z tym was zostawiam, runda druga za moment, a już teraz modelki w Meloradio.
1: O czym myśli Pychu?

0: Niesamowicie hipnotyzujący jest ten numer. Nowość na playliście Meloradia. Matilo i Without You. Tak podkręcamy dla was tempo. Takie fajne nówki sztuki znajdujemy, żebyście byli na bieżąco. A teraz jest ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Wciąż bawimy się właśnie w naszą akcję O czym myśli Pychu. Dałem wam już kilka podpowiedzi. Myślę dzisiaj o miejscu. O miejscu, w którym zazwyczaj się czeka, choć nie zawsze można w nim usiąść, ale też no, czeka się z pewnego powodu, no bo do tego miejsca często są przypisywane opóźnienia. No i przez te opóźnienia musimy czekać. No to czekam na wasze telefony 321-321-777 na to, żebyście zadzwonili prosto do mnie do studia no i spróbowali zgadnąć, o co mi chodzi. No to odbieram. Siemano, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Damian z tej strony.
0: No cześć, Damian. No to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że to jest peron kolejowy albo przystanek.
0: Aj, musisz strzelić coś.
2: No to przystanek.
0: No bardzo dobrze. Czy tramwajowy, czy autobusowy, to już zostawiam wam do wyboru, ale oczywiście jest to przystanek stary. A ty często na przystanku czekasz, czy masz farta i akurat jak zawsze dobiegasz, to przyjeżdża autobus?
2: Nie, rzadko korzystam z MPK.
0: A, no to widzisz, ty masz lepiej, czekać nie musisz. Ale słuchaj, mam nadzieję, że też długo nie będziesz czekał na nasz melomerczy. Torba, brelek do kluczy i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: A wy też długo nie będziecie musieli czekać na hity w Meloradiu Anima i Joji Beautiful. To wam do 20 na pewno zagram.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
13: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
14: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
16: Po reklamie.

Kiedyś Out of Touch, teraz Out of Love, to Oliver Heldens, który jako Hilo wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i gorąco Was zapraszamy, żebyście bawili się nad polskim morzem w te wakacje razem z nami. Mamy dla Was masę wejściówek, kolejne, a nie zdradzę, kiedy się pojawią. Słuchajcie uważnie Meloradia, ale naprawdę mamy ich jeszcze bardzo dużo. No a warto tam pojechać, no bo oprócz Olivera Heldensa pojawią się też m.in. Scooter, Sigala, Sony Fodera, Wally Lopez, Axwell i Ingrozo, Billy Gillis, no kogo chcecie, to w line-upie tam macie, a już w piątek po godzinie 21 odpalamy specjalny program Sunrise On Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, no i też wlotki na Sunrise Festival. A już teraz nowość na playliście Meloradia i numer, który mam wrażenie zostanie hitem lata. Bibi Rexha i David Guetta, to Sad Girls. It's

0: Ten numer krzyczy lato, ono już nadchodzi i mega się z tego powodu cieszę. Basta i Hold You, tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20, no i za chwilę będziemy grać kolejne takie sztosy.
1: A już o 20 zagramy
0: Millennium Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Meloradia, po niej też pogadamy m.in. o tegorocznym mundialu.

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jedź na tu Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: Po reklamie.
0: Idę w Melo.
12: Na zegarach mamy już punktualnie 20. Jak w 24 godziny stać się milionerem? Na to pytanie odpowiemy w tej godzinie, ale wcześniej, jeżeli pytacie, co wam zagram, no to odpowiadam, że będzie bardzo dobrze, bo Sinclair i Kaiza, I Can't Wait. Ten numer na pewno się pojawi, będzie Disturbed i The Sound of Silence. A zaczynamy od obiecanego, Don't Want Your Love. To Ilenium, Eli Guldin. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
13: Two ships in the night.

No nie wierzę, że sobie tak nie podśpiewujecie. No przy tym numerze nie da się inaczej. Milky i David Guetta. Just the way you are w Meloradiu. 8 milionów w 24 godziny. Jak się okazuje, jest to możliwe. Pokazał to bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, która wczoraj sensacyjnie zremisowała z chyba wcale nie aż tak potężną Hiszpanią na mundialu 0-0. No i to głównie dzięki naprawdę świetnej grze 40-letniego bramkarza właśnie Republiki Zielonego Przylądka. Wozinia, tak się on nazywa. No i przed meczem miał on 50 tysięcy followów na Instagramie. Teraz ma ich ponad 8 milionów. No i w portfelu coś tak czuję, że po tym meczu też tysiące mogą zamienić się na miliony właśnie. Meloradio.

King of my castle, to Keanu Silva w Melo, a Rancho wraca do polskich telewizorów. Właśnie kręcone są zdjęcia, no i fani zastanawiają się, no bo aktorzy wracają albo są zamieniani, a co z psem, kultowym hot dogiem? No i produkcja dała informację, jaką? No to wbijajcie na meloradio.pl, tam piszemy o tym więcej. Dla fanów to koniecznie pozycja obowiązkowa. No ale coś tak czuję, że będziecie zadowoleni.

0: Wally Lopez, który w tym roku pojawi się na Sunrise Festival. 1 sierpnia zagra na White Stage, zagrał też w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało, a w tym roku będziemy też w Belgii, no bo tam, gdzie najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej, jesteśmy też my, Meloradio. Chcemy was zabrać na Tomorrowland. Na weekend pełen naprawdę niesamowitych wrażeń i to z najlepszymi DJ-ami na świecie. Od Davida Getty przez Lost Frequencies'a po Alana Walkera. No na pewno z nami pojadą Sylwester i Marta, którzy dziś na antenie Meloradia się o tym dowiedzieli. No i posłuchajcie, jak bardzo się ucieszyli.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Super!
0: Wy też możecie się tak cieszyć, no i zrobić sobie naprawdę najlepsze wakacje ever. Wbijajcie na meloradio.pl, tam za totalną darmożkę się zgłaszacie. A już teraz nowość od grupy, która też do Belgii zawita. Meduza, to Silence.

Właśnie wiem, jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: hard to be humble. Nowość na playliście Meloradia to Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch, a ten numer czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Dajcie nam znać, które numery wam się mocno podobają, a które już niekoniecznie. Meloradio.pl, tam oddajecie głosy, a kolejna 30 Melo, wasza lista hitów, już w najbliższy piątek odbędzie się na żywo na warszawskiej Barce nad Wisłą. Wychodzę do was na miasto, odpalamy projekty, płynę w Melo, wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl po więcej szczegółów. Ja tylko zdradzę, że wejście jest totalnie za free, będą DJ-e, no i będzie naprawdę dobre Melo. A za moment wybije 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, I Run. Ten numer punktualnie o 21, a zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
4: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
6: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Idę w melo.
9: Mamy 21, no a to oznacza, że wtorek się kończy. Już możemy mu pomachać i powiedzieć: papa, nie wracaj. I kolejny dzień bliżej weekendu, co nie? No i fajnie. No ale to też kolejny dzień z mundialem. Kto dziś gra? O tym za moment sobie porozmawiamy. Ale ci, którzy piłki nie lubią, spokojnie, też na pewno coś dla was w tej godzinie znajdę. Ale wcześniej gram. Kaigo się pojawi, będzie DJ Antua, który zabierze nas do Saint-Tropez, a zaczynamy od Haven i Iran. Tu Pychu, siemano, ale się cieszę, że jesteście też po drugiej stronie.
7: Melo Radio. Idę w melo.

Sorry Papi, Topiki, Becky G w Melo. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21. Gorąco się zrobiło, no gorąco tak jak na mundialowych meczach. Kolejny dzień z Mistrzostwami Świata, a w sumie to kolejna noc, powinienem powiedzieć, przed nami. No wczoraj był dzień, no a w sumie noc zaskoczeń. Największym to chyba był remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, no a dziś kolejna okazja do fajnych widowisk. Aktualnie trwa spotkanie Francja-Senegal, Irak-Norwegia to o północy, a o 3:00 Argentyna z Algierią. No i coś mi się wydaje, że wiecie, kto się najbardziej cieszy na ten mundial? Ci, którzy muszą pracować na nocki i przynajmniej nie nudzą się do rana.

0: DNA, Billie Gillis i Hanna Bolejny w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a Billie Gillis wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Przypominam, to już w te wakacje. A w naszym DNA jest też to, żeby rozdawać wam szybką kasę. Robimy to cały czas, mamy do rozdania praktycznie codziennie hajs. Już jutro będziecie mogli sięgnąć po kolejne 200 zł. Meloradio.pl, tam po szybką kasę się zgłaszajcie. Zasady są naprawdę bardzo proste. Wbijacie na naszą stronę i piszecie nam, na co byście chcieli taki hajs wydać. Tak zrobiła Roxana, no i posłuchajcie, na co ona hajs przypuści.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: A wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam się zgłaszajcie po szybką kasę. Na to nowość od Davida Getty Aloka, Run Run River, Angel

How Does It Feel? To Dub Dogs w Melo Radio. 16 minut do 22 na zegarach. Podkręcamy tempo, pychu z tej strony. Siemano, a Robert Lewandowski spełnia kolejne ze swoich marzeń. Jak czytamy, Polak kupił sobie jacht, taki luksusowy. No, słuchajcie, ma prawie 400 metrów kwadratowych, 24 metry długości i 12 metrów szerokości. A kosztował, pewnie zapytacie, ile? Oj tam, jedyne 33 miliony złotych. No głupi by nie skorzystał tylko, nie?

0: Elo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

tego kawałka chce się słuchać więcej i więcej. Chce więcej, to Fuka i Liwka. Nowość w ramach projektu Enklawa. Tak, gramy jeszcze przed 22. Wy słuchacie Mel Radia. Ta 22 już zaraz wybije. Już za chwilę będzie można uciekać z tej pracy, no.

0: reklama.
1: TPO.pl. TPO.pl.
2: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPO.pl.
1: TPO.pl.
2: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomy mi Grillek i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28. Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. To muzyka, która

0: Reklama. Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com. O reklamie. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.